Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Poniedziałek 11 maja w Tarnowie i okolicach od rana w miarę pogodnie i całkiem ciepło. Powyżej 20 stopni mają dziś pokazać termometry i może pokropić. Tymczasem życzenia imieninowe przyjmują dziś Ignacy, Franciszek, Miranda oraz Iga i Zuzanna. A ze świąt nietypowych mamy m.in. dzień bez śmiecenia.
1: Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem, oświadczył w niedzielę Zbigniew Ziobro na antenie telewizji Republika. To jest 6 SK News. Jakub Krzyżak, zapraszam. Zbigniew Ziobro oświadczył, że nie uciekł z Polski, zapewnił, że przed każdym sądem chętnie stanie, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym. To porażka Donalda Tuska, komentuje PiS. Z kolei Platforma Obywatelska mówi, że to Zbigniew Ziobro jest porażką. W rozmowie z Super Expressem Waldemar Żurek zapewnił, że będą ścigać Zbigniewa Ziobrę po całym świecie. Wystąpimy pilnie o ekstradycję. Nikt nie stoi ponad prawem. Ceny paliw w poniedziałek takie same jak w weekend. Za litr 90.

0: Piątki zapłacimy maksymalnie 6,35, a za diesla 7,03. Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
1: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
2: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamień jakieś na szajes, na jakieś Kwowadis albo zemstę, nie chciałbym trafić.
0: Egzamin startuje o 9.

0: Jeszcze dziś nowe maksymalne ceny paliw. Poznamy te nowe maksymalne ceny paliw, które zaczną obowiązywać od jutra. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty.
1: Takim pewniakiem będzie albo dziady, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
2: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
0: Egzamin startuje o 9.

0: Maszkaronowe maski.
1: Maski przynosimy dopiero na samą paradę maszkaronu, więc czekamy na to.
0: Mówi Maria Zawada-Bilik z Tarnowskiego Magistratu. Zgłoszenie należy przesłać do 10 czerwca do Urzędu Miasta. Finał konkursu odbędzie się 3 dni później.
2: Jankes. I Wiktor. Na Radiu SK.
3: 2 minuty po godzinie 6, to jest poniedziałek, mówi do was zaspany Wiktor.
4: To w takim razie ja po weekendzie jestem wylatana kama.
3: A tam na korytarzu jest kofeinowy Jankes.
4: Dobrze, że się nie pomyliłeś. Dodajcie do swojego imienia poniedziałkowy przymiotnik, który was określa. Zobaczymy, co z tego powstanie.
5: Ja jakby co to jestem kofeinowy.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: No to 664 402 302, messengerowe bla bla bla. I właśnie.
5: Polać wam.
3: Czekamy na wasze poniedziałkowe, poranne przymiotniki, które określą was dzisiaj na początek tygodnia.

0: 8 minut po godzinie 6, walczący krzyżak o komputer razem z nami, tak a propos przymiotników.
1: I fizyczna Dua Lipa za nami,
0: tak
1: oczywiście.
0: Jest. I rozpędzający się tydzień. Dzień dobry, witamy.
2: Witamy i pytamy was, jak wasza forma samego rana, jaki przymiotnik pasuje do was tak najbardziej?
3: No dobrze, witam Eska, z wami zaniepokojony Daniel. Dlaczego? A zabieg mi się zbliża i to troszkę mnie niepokoi, w sensie ja wiem, że to spada, żeby było lepiej, ale no jutro w szpitali, w środę zabieg i zobaczymy co dalej. Mam nadzieję, że szybka rekonwalescencja i powrót do zdrowia. Pozdrawiam. No,
0: może tego nie widać, ale już oba kciuki ściśnięte.
1: No oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za to, żeby było wszystko dobrze, żeby było zdrowo i żeby te rzeczy, które dają na znieczulenie, dobrze działały.
0: Tak jest. Halo, dzień dobry. Kto jeszcze w kolejce?
4: Halo, cześć. Sebastian z tej strony. Ja jestem w sumie dzisiaj przy poniedziałku sebastyczny, czyli fantastyczny, ponieważ w ogóle ruszyłem się z łóżka i poszedłem do roboty, a to już jest dużo. Jankes, Kama i
2: Wiktor. Bledka, jaka? Muzyczna?
0: Mhm.
2: To teraz.
0: Dajcie znać, jaki przymiotnik określa was w poniedziałek. Daleko.

0: przebijamy gwoździa. Czy też gwoździe, kwadrans poszło w play.
1: Poranne prasowanie.
2: Ja dziś rano zastanawiamy się, jaki przymiotnik opisuje naszych fantastycznych słuchaczy, więc tu mamy, proszę bardzo, wylataną kamę, tu mamy kofeinowego Jankesa, tu mamy zaspanego Wiktora.
0: A ty jaka jesteś?
3: Rozżalona.
2: Rozżalona.
3: Na weekend trwał krótko.
4: Biedna Jadziunia, Jadzia, wspaniała.
0: Jadzia przede wszystkim jest komentująca.
3: Ja w ogóle nie lubię poniedziałek.
0: Widziałaś wczoraj El Clasico? Ty wiesz, kto w ogóle Jadziu gra w El Clasico?
3: Nie.
0: Na pewno nie wiesz?
2: Ja też nie wiem.
5: Donald Tusk z Jarosławem Kaczyńskim.
2: To taki, no mniej więcej. Taki
0: żart. A nie o piłce nożnej, to Hiszpania daleko. Co my tam będziemy się nimi interesować? Patrzymy, co tutaj w prasie, co się dzieje na naszym polskim podwórku.
2: My mamy ludzi w każdej telewizji, naszych eskowych. I w jednym z programów, czyli w programie Mam Talent, występuje nasz fantastyczny Jan Pirowski.
5: Tak jest.
0: Jest
6: afera.
0: Janek jest ekspertem muzycznym, to ważne.
5: Ale jest afera związana z tym, kto wygrał w ogóle Mam Talent, bo okazuje się, że wygrała uczestniczka ze swoim psem. Mm-hmm. Tenże pies wykonuje sztuczki. Mm-hmm. I podobno internauci są oburzeni,
0: że wygrała taki
5: że
0: talent.
5: Nie wybrali człowieka, tylko wybrali psa. I piszą tak: kpina! Piesek wygrał z prawdziwymi talentami! No, takie są komentarze.
0: No, proszę, ciekawe.
3: Wiecie, co robią internauci? Psiotą.
0: To prawda, ale ja bym dał medal zwycięstwo dla Janka Pirowskiego. Ojejku, no bo tam był taki problem techniczny, tak?
5: Tak.
0: No, że zamiast Whitney Houston wystąpiła Celine Dion, czy odwrotnie?
5: Albo tak, albo tak.
0: Okej. Okay. No. Ale ważne, Janku, kochamy cię, jesteś najlepszy, najwspanialszy i wszystko naj w ogóle.
2: A ja jak dorosny chciałabym być Marysią Jeleniewską.
5: To jest influencerka,
2: tak? Ojejku, tak. Nie dość, że ładna, no w dodatku bogata i kupiła sobie 3 mieszkania w Hiszpanii, ale przez lata o tym zapomniała, bo tyle zarabia, że nie zastanawiała się, jaki ma majątek i teraz w sumie jest miła, mile zaskoczona. Oj.
5: O, mieszkania, o, jak fajnie.
2: 1, 2, 3.
5: O, proszę, o, ja mam, naprawdę? Mm.
3: Znam to uczucie. Tak? Kiedyś znalazłam 5 zł w spodniach do prania.
7: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Gorzej, jakby się w pralce mieszkanie obijało.

0: Za chwilę 6.30, dzisiaj o poniedziałkowe przymiotniki was pytamy, a niestety to był tragiczny weekend, jeżeli chodzi o żużel.
1: To znaczy, no, trzymałem kciuki oczywiście za młodego żużlowca, chłopaka, który no, miał okropny wypadek. Bardzo mocno kibicujemy, na pewno za kilka chwil będziemy o tym m.in. mówić w newsach.

0: Mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
2: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
0: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
4: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
3: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
4: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
3: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
5: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fording zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
8: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO, Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
11: Do poważnego wypadku doszło minionej nocy na autostradzie A4 pod Tarnowem. Mercedes uderzył w pojazd obsługi autostrady oraz radiowóz zabezpieczający wcześniejsze zdarzenie. Ciężko ranny został pracownik techniczny autostrady. Kierowca auta został zatrzymany przez policję. Jezdnia w kierunku Tarnowa długo pozostawała nieprzejezdna.
10: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
12: Jest 6.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik uderzył, odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. Dziś pierwszy z trzech egzaminów ósmoklasisty, ale wciąż trwa. Mają też matury. Na egzaminie dojrzałości uczniowie rano zmierzą się z rozszerzoną matematyką, a po południu rozszerzony i dwujęzyczny rosyjski. Te egzaminy piszą już tylko maturzyści, którzy chcieli. Bełchatów dołącza do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
13: Pada w ucho. Coś nowego.
14: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
12: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
15: SK Sport News.
12: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Aluron CMC zwarta zawiercie z pierwszym w historii Mistrzostwem Polski. W decydującym 5. meczu siatkarze z zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1 i triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Jankes,
17: Kama
16: i Wiktor.
17: W radiu SK. Dzień dobry wam.
9: Dzień mówimy dobry. Poniedziałek.
16: Dzień dobry, witamy, mamy się dobrze, wy też macie się dobrze. Pytanie, jaki przymiotek najbardziej ma się dobrze do was?
17: Hej, Eskowicze, ja jestem pourodzinowa Wiktoria, ponieważ wczoraj skończyłam podwójną osiemnastkę. Dobrego tygodnia dla was wszystkich, pozdrawiam serdecznie.
16: O, a to jest grająca Eska.
9: Oczywiście na więcej 664 402 302 lub eskowy messenger bla bla bla.

0: tak, to jest SK, proszę nie regulować odbiorników.
1: No właśnie, nie Iza, ale Iza do nas się zgłosiła, bo to tak naprawdę Andzia dzisiaj obchodzi urodziny. Dzień dobry.
0: Tak. One razem.
2: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Ale Iza, kim jest dla ciebie?
2: Moją siostrą.
3: Ach, pięknie, czyli to są rodzinne klimaty. Będą dzielone
2: ale
3: pieniążki.
2: Oczywiście.
0: Słuchaj, bo mamy oficjalnie w papierach napisane, że to jest siostra cioteczna.
2: Tak, oczywiście.
3: Ach, taki
2: ale jak siostra.
0: A czy ktoś może mi wytłumaczyć, bo ja nigdy nie byłem dobry w te koniugacje rodzinne. Siostra cioteczna to znaczy, że co? Że kto jest kim?
3: To ja daję na kamę.
2: Nasze mamy są siostrami.
0: A, w ten sposób.
1: I ta siostra mamy ma córkę, która ma na imię Iza, a ta druga siostra mamy, czyli mama naszej solenizantki, ma właśnie Anię i dziewczyny się lubią.
0: No, czego nie rozumiesz?
2: Siostra cioteczna. Kochane się.
3: A to nie jest, że też kuzynka?
0: Tak, dla mnie to wszystko jest kuzynka. No.
3: Ale kuzynka też może być,
1: no,
3: prawda?
1: No, jesteście po prostu z innego miasta, no to dlatego.
3: No tak, ja z Gorzowa, ale... Wiktor Zielonej Góry.
0: Kuzyni!
1: Andziu, jakie macie najwspanialsze wspomnienie z dzieciństwa razem?
2: Wspólne wypady na imprezy.
1: Nie tego się spodziewałam,
2: nie zapomniane.
1: Ale...
4: Zaczęłyśmy imprezować w wieku 3 lat.
1: W tej piaskownicy to tam tak sypali, że hej!
4: Pijąc sfermentowane mleko.
3: Jej, czego tobie życzyć? Powiedz, powiedz głośno, no. To się stanie na pewno.
2: Jeszcze raz?
1: Czego ci życzyć?
0: To się stanie na pewno, Jankę sobie co, więc uważaj na słowa. No.
2: Na pewno zdrowia i samych wspaniałych chwil.
0: I to się stanie na pewno.
3: No i mamy to. I mamy jeszcze stówę urodzinową dla ciebie.
0: To wiadomo, że jak ktoś sobie życzy zdrowia, to życzy sobie też pieniędzy, no.
3: No i oczywiście.
0: Czy jest coś, co Polska powinna od ciebie usłyszeć w dniu twoich urodzin? Jakaś myśl taka, z którą się o rok starsza dzisiaj urodziłaś, która wpadła ci do głowy?
2: Żeby przeżywać każdy dzień na wesoło.
1: Fajne.
3: Słyszeliście?
1: To. Fajne,
3: no?
1: Tak.
3: Proszę sobie tutaj dziarę walnąć na czole i będzie dobrze.
1: I zawsze jak patrzysz w lustro, to się od razu uśmiechasz.
3: Na wesoło.
0: No, kuzyni.

0: Za chwilę siódma, człowiek się budzi w poniedziałek i znowu napadają go egzaminy.
1: No, ale przede wszystkim ściskamy bardzo mocno rodziców ósmoklasistów, bo to właśnie ósmoklasiści dzisiaj będą pisać pierwszy swój egzamin w życiu.
2: Jezu, super, tyle emocji, wspaniale.
0: O tym stresie, tak, zaraz w newsach.
1: Marcin Bro.
0: Jakub Krzyżak!
3: Przepraszam, jestem.
4: Reklama.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
15: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
17: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
18: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.

0: Względnie ciepło z niewielkim zachmurzeniem, ale pogodnie zaczął nam się tydzień w regionie tarnowskim. Temperatura znów wzrośnie i przekroczy granicę 20 stopni. W ciągu dnia spodziewajcie się zarówno słońca, jak i kilku kropel deszczu. A póki co uważajcie na trasach dojazdowych do miasta. Aut cały czas przybywa, a dotyczy to zarówno dróg krajowych, jak i lokalnych tras.
1: Minęła siódma, to SK.

0: News. Jakub Krzyżak. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę. Konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. W studiu Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co zrobią polskie władze.
1: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości.
0: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na zawodach skuterów wodnych w Płocku. W sobotę dwa skutery zderzyły się ze sobą. Zginął 18-letni sternik, drugiemu nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. Egzamin ósmoklasisty startuje już za 2 godziny. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami, mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły nr 8 w Bełchatowie.
2: Więcej czasu na egzaminie, więcej materiału, chodzi tutaj o lektury, trochę trudniejsze zadania z matematyki.
0: Na pierwszy ogień o 9:00 język polski.
3: SK Tarnów News.
4: Tomek Piszczek. Ogromna szansa na rozwój regionu. Tak prezydent Tarnowa ocenia podpisanie umowy SAFE między polskim rządem a Komisją Europejską.
5: To nie tylko otwór z Tarnowa, ale też szereg zamówień, miejsc pracy. To nowe hale dla zakładów mechanicznych.
4: Przypomnijmy, w ramach programu SAFE tarnowskie zakłady mechaniczne mają otrzymać od 1,5 do 2 miliardów złotych na realizację zamówień sprzętowych. Porażką 0-1 zakończyło się niedzielne spotkanie piłkarzy Brukbetu Termaliki Nieciecza z Legią Warszawa. Gola na wagę 3 punktów zdobył Rafał Adamski po pięknym dośrodkowaniu z rogu boiska.
6: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Good morning, w poniedziałek 11 maja.
7: Jak słychacie, mówi do was rozbudzony Jankes.
8: Yes. No i szukamy faktycznie przymiotników, które mogą was opisać w poniedziałkowy poranek.
6: Pamiętacie tego klasyka?
9: Witam wszystkich. Jestem zajechany Zygmunt.
10: Od razu zajechany. Dobrze wyglądasz. Ile masz lat?
9: 19.
8: Eskowy Messenger czeka.
6: Telefon eskowy też czeka. Dodajcie przemiotnik do swojego imienia.
11: A

0: Eska.
1: Eska Tarnów.
2: Heja Eska. Od poniedziałku jestem po prostu pociągająca. Obudziłam się i coś mi z nosa kapie. Pozdrawiam serdecznie.

0: Wszyscy jesteśmy jak ta poranna Dracula, tylko że my wysysamy kawę. Dzień dobry w poniedziałek, 9 minut po 7 rano.
1: Ja generalnie jestem osobą, która łatwo się wzrusza, ale jak to widziałam, to się wzruszyłam nawet bardziej niż ja się zazwyczaj
0: wzruszam.
1: Powiedz,
0: co widziałaś.
1: Widziałam, jak Sir David Attenborough miał składane życzenia urodzinowe i cała wielka sala śpiewała mu 100 lat, tylko po angielsku, czyli Happy Birthday to you.
0: Trzeba przypomnieć, że Sir David Attenborough w ten weekend, uwaga, facet skończył 100 lat!
1: Rzeczywiście, dla tych, którzy gdzieś żyli pod kamieniem, to pewnie o nich właśnie Sir David Attenborough mówił, bo to jest miłośnik przyrody i najsławniejszy głos filmów przyrodniczych BBC, znany na całym świecie.
0: Oglądały go mamy, babcie i mamy tych babć.
1: No, 100 lat.
2: Czy możemy przypomnieć, jak brzmi ten, jak pan brzmi mniej więcej?
0: On mówi o tym,
2: o właśnie,
0: że lwy leżące obok siebie właśnie rozpoczęły kopulację.
2: Wielkie brawa, naprawdę, ale tak sobie pomyślałem, że tak cudze chwalimy, swego nie znamy, chociaż znamy oczywiście, my mamy swojego Davida, prawda?
1: No i ma na imię Krystyna.
3: Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza. Choć gdyby mogła, jadłaby dżem.
4: Jankes i Wiktor.

0: 17 minut po godzinie 7 po weekendzie, sporo rachunków.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Co poniedziałek odrobinę was wspieramy, a właściwie nawet nie odrobinę, bo dzisiaj na kwotę 699 zł, więc o, sporo.
3: Adrianna razem z nami, dzień dobry.
4: A dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, za co mamy zapłacić te 700?
3: Właśnie, co ty kombinujesz? Co to za pomysł na prezenty, za które mamy hajs wyłożyć?
2: I ja zacznę od tego, że świetnie wyglądasz.
0: O, dziękuję, Kama.
4: Dzięki. Ale wiecie co, wpadłam na taki pomysł, że przydałyby mi się nowe rolki.
3: I nie chodzi o rolki na Instagram.
4: Nie. Chodzi o rolki, żeby pomóc mi moją sylwetkę trochę wyrzeźbić.
2: Aha. To ja znowu przypominam, świetnie wyglądasz.
3: Nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej.
4: Dokładnie. Niedługo zbliża mi się wesele i chciałabym jednak trochę się wysmuklić, a wiadomo, że roleczki to bardzo dobrze by mi w tym pomogły.
0: No pewnie wjaźdź na wesele na rolkach, no to rewelacja. I ja na takim weselu jeszcze nie byłem.
2: A powiedz mi, sukienkę masz już wybraną i kupioną?
4: Tak, sukienkę mam. No to nawet dwie.
2: A, no to jak ty weźmiesz i tak zrzucisz połowę siebie, to będą za duże.
4: Nie, wszystko się jeszcze ładnie dopasuje.
3: Dlaczego wy robicie wszystko, żeby nie zapłacić dziewczynie za to?
2: Nie, ja po prostu chciałam zauważyć, że ona wygląda świetnie,
0: bo ja mam rolki, u mnie w garażu jest wszystko.
2: Ojej.
0: Sąsiedzi wiedzą o
2: to. Czyli za pół roku mogłaby się dostać.
3: Porównajcie stopy. Jaki masz rozmiar?
0: Jaki rozmiar?
4: 38.
0: Super! To tylko, że trzeba mi jeden przód, ja mam 43.
2: No.
0: Nie, ja mam większe.
3: Odetniemy śliwierko.
0: Ja odwrotnie już chciałem tam jeszcze jakieś dziury robić. Watę pani wepchniemy, będzie dobrze. Pani będzie

0: To niewygodnie, to niewygodnie, jak z batą.
1: Adriana, ja jestem jedyny, który chce to zrobić, ale na szczęście ja też mam tu przycisk od płacenia, więc teraz słuchaj, patrz, wciskam i leci przelew.
2: 699 zł. Płacimy za twoje nowe rolki, po to, żebyś miała lepszą formę fizyczną, emocjonalną i żebyś była absolutnie gotowa na to, żeby wjechać w swoją nową drogę życiową. No, normalnie na czterech kółkach. Czyli na jednej nodze.
0: Albo trzech.
3: Powiedz nam jeszcze, kiedy będziemy śpiewać. A teraz idziemy na kawusie. Ha, ha, ha. Kiedy?
0: 26 wrzesień.
3: Proszę bardzo.
1: A do tego czasu to się jeszcze może wszystko wydarzyć.
0: Dokładnie.
2: Tylko nie połam się!

0: O, Janki, ulubiony tytuł twój o poranku, czyli Espresso, Sabrina tak. Carpenter.
1: Ja nie, mówmy po polsku Espresso.
0: Cappuccina.
1: W Polsce jesteś.
2: Ale ja ostatnio już nawet podwójne na mnie nie działa, więc teraz już piję potrójne Espresso.
0: Ciekawe, jaką kawkę zaserwują ci na odlocie ściśle tajnym, bo nie wiemy, gdzie lecimy.
2: Lecimy.
0: No właśnie nie wiadomo.
2: Się pojawił w studiu.
3: Nie wiem, nic nie wiem.
1: Słuchajcie, sytuacja jest taka, że w październiku mieliśmy pierwszą edycję naszej zabawy Odlot ściśle tajny. No i mniej więcej tak to brzmiało, kiedy ludzie wygrywali u nas.
4: Lecisz na odlot ściśle tajny.
5: Super, bardzo się cieszę.
6: Nie będziemy mieli lekcji.
1: To było najważniejsze, bo to nasza słuchaczka, która była nauczycielką wychowania wczesnoszkolnego. Dzieciaki się ucieszyły.
0: I w tej edycji też jest coś najważniejszego. Jest to aplikacja Eski. To właśnie ją należy ściągnąć, bo tylko przez nią wchodzi się do gry.
2: Pewnie myślicie sobie, kiedy to będzie, bo sprawdzę, czy mogę i w ogóle. To będzie ostatni weekend maja. 29-31, dokładnie, w tych dniach.
1: Nadal
2: lecimy.
1: Nie wiemy dokąd, ale wiemy, że możemy razem z wami, a wy razem z nami. Zapraszam.
0: Wiemy, że dzisiaj poznamy pierwszych lecących.
7: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
6: 14 samorządów podpisało list intencyjny w sprawie budowy nowej linii kolejowej z Krakowa do Buzka-Zdroju. Trasa miałaby liczyć ponad 70 km i poprawić komunikację między Małopolską a Świętokrzyskiem. Tymczasem pogoda w tym tygodniu zmienną będzie. Chwile ze słońcem przeplatać się mają z okresami opadów deszczu.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
7: Jest 7.30, SK News, Jakub Krzyżak. Uwaga, kierowcy, na czwórce są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne między węzłami Opole Zachód i Brzeg. Na szczęście nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej półtorej godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Uwaga na burzę. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alertami nie są objęte jedynie zachodniopomorskie i lubuskie. Najbardziej muszą uważać mieszkańcy w pasie od Gdańska po Kraków, Wrocław, Rzeszów i Przemyśl.
5: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
8: SK Sport News.
7: Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik strzelił główką w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze Termaliki przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocieretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, ulubiony dzień tygodnia.
11: W zależności od tego, w którą stronę zawieje, to mamy różne zapachy w studiu. Przed chwilą była kiełbasa, a teraz zielonym ogóreczkiem pachnie.
10: Słuchajcie, no rzeczywiście tutaj, no, jest na bogato z samego rana.
12: My jesteśmy pachnącymi prowadzącymi, a wy? Jaki dacie sobie przymiotniczek?
13: A ja Sylwia przedurlopowa. Od poniedziałku cały tydzień urlopu w Neapolu. Pozdrawiam.
11: A jeśli słucha nasz dział techniczny, to po prostu chłopcy mają takie perfumy. To nie to, że to jedzenie w studiu, nie.
10: Naprawdę? Ja tak pachnę?

0: 20 minut do 8 zostało. Mówiliśmy już dzisiaj o odlocie ściśle tajnym, że się zgłaszać przez apkę można i że dzisiaj zresztą już pierwsze dwie osoby poznamy, które polecą z nami, prawda?
1: Polecimy, ale wcześniej zajrzymy do samolotu, nie naszego oczywiście, ale eksperci lubią zaglądać tu i tam, no i jest wynik tego, gdzie w samolocie jest najmniej...
2: Czysto.
1: Czysto. O, to ładnie, dziękuję ci bardzo.
2: Ale wyobraźcie sobie, wchodzi pan ekspert na pokład samolotu, mówi: dzień dobry, jestem ekspertem, będę sprawdzał, gdzie jest syf. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. I okazuje się, że to nie jest na przykład toaleta, no bo w toalecie się sporo dzieje.
0: No to gdzie jest
1: najbrudniej? Badania pokazują i uważajcie, że w samolocie najwięcej niebezpiecznych bakterii czai się w kieszeni pod fotelem pasażera.
2: Tam w tym takim przed, tam, czyli ten taki na plecach tego poprzedniego fotela.
1: A to w kieszeni przed fotelem, tak.
0: Jak będziemy lecieć w takim razie, to ja swój telefon i książkę schowam w toalecie. Jankes,
3: Jankes i Wiktor. Kama i Wiktor.
2: A kartę kredytową też mógłbyś tam zostawić.
0: I kanapkę.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
8: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
7: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
8: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
7: Nie martw się, dokupimy takie same. Za 89,99 za sztukę.
9: Mrówka. Tarnów ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Autobączek. Tarnów, ulica Gumniska 36A. www.autobączek.pl.
13: Skoda.
14: I

0: To o mnie śpiewają.
1: Tak, o mnie.
0: Nie, to jest o Krzysztofie Hibiszu.
2: No mówiłem o mnie.
0: 10 minut, bo nie znamy godzinę 8. Uwaga, uwaga, zbliża się noser.
3: I też tematy tobie bliskie.
2: Ta, prawdę?
3: Dzwonią ze szpitala, z laryngologii.
2: O!
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Czy ja do pana Bartosza się dodzwoniłam?
5: Bartłomieja, tak.
6: Laryngologia po tej stronie oddziałowa. Niewyważona Iwona, proszę pana. Ja w sprawie zabiegu na migdałki, to pan?
5: Tak, zgadza się.
6: Przypominam o terminie niedzielnym, o której pan będzie, bo w poniedziałek muszę zabieg, proszę pana, ustalić z panem.
5: No to nie wiem, a o której tam są przyjęcia?
6: Prosiłabym, żeby pan był do 15, bo wtedy ja jeszcze pana przyjmę.
5: No dobra, dobra, dobra.
6: Planowany pan będzie w poniedziałek na zrobienie tych migdałków o godzinie 11, z tym, że o 12 pan doktor, proszę pana, ma budzik ustawiony i tutaj planujemy, proszę pana, że to rozciągniemy na dwa tak zwane uśpienia.
5: No nie, no wolałbym tylko raz.
6: No nie da się, proszę pana, pan będzie w momencie, kiedy przypomnienie pan doktor będzie miał włączone i dlatego, proszę pana, tutaj pan się może przebudzić. Jak się pan przebudzi, to musimy pana wybudzić i jeszcze raz, proszę pana, do kolejnego etapu zabiegu pana uśpić.
5: No a o co chodzi z tym przypomnieniem, bo nie jestem w stanie zrozumieć tego.
6: Pan doktor jakieś tam ma schorzenie z tak zwanym usieniem plackowatym i o 12 musi wziąć tabletkę. I jak on już będzie, proszę pana, w wirze pracy, to ma przypomnienia poustawiane i to przypomnienie, proszę pana, dzwoni o 12, a pan będzie od 11 robiony. I boimy się, proszę pana, że wtedy jak będzie to przypomnienie panu doktorowi, proszę pana, dzwoniło, tak? No to wtedy, proszę pana, pan się przebudzi.
5: Znaczy, no nie, chciałbym, żebym dwa razy był się usypiany, no nie, bo to tak to będzie dwa razy zabieg robiony?
6: To i tak dobrze, że pan będzie kontynuowany, a nie przełożony na inny dzień, bo wtedy pan by nic nie mógł jeść.
5: No dobra, dobra, a niech pan mi powie to, jakie...

0: znieczulenie będę miał, czy to po prostu się obudzę, to już będę...
1: To już pan mówię, to jest znieczulenie tak zwane, proszę pana, po całości. Pan będzie po prostu spał. Zazwyczaj operacje są robione w tak zwanym ciszy i tak dalej, ale... To przypomnienie u pana doktora na wzięcie tabletki na łysienie plackowate, proszę pana, może pana przebudzić.
0: No okej, a jak mnie nie przebudzi?
1: Nie, najczęściej przebudza, proszę pana. Od tygodnia pan doktor już ma takie incydenty i dlatego też wolałam, proszę pana, poinformować wszystkich, którzy są na liście do zabiegu na migdałki.
0: No dobra, no jak się nie da nic inaczej tego zrobić, no to co?
1: No chyba, że coś wymyśli Amelia.
2: Cześć, kochanie, zostałeś wkręcony w Radio SK.
0: Aha, dobra.
2: Kocham cię.
0: Ja cię
2: nie gniewaj się.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Jakby Nosel miał okolicznościowe kartki, to na każdej byłoby napisane: nie gniewaj się.
6: I can't.

0: Co ty tam kaszlesz do mikrofonu?
1: Kaszlę, że za momencik będzie godzina 8.
0: A po godzinie 8, no, władujemy kogoś do samolotu, który wkrótce leci z nami na odlot ściśle tajny.
1: No jasność, nie na siłę, to nie porwanie, sami się zgłaszacie, babce naszej, hej.
2: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów

0: medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Słońce o poranku przyjemnie operuje na niebie nad wschodnią Małopolską. W ciągu dnia sytuacja będzie się jednak zmieniać. Nadciągną też deszczowe chmury, które zmuszą do wyjęcia parasoli, także nie rozpędzajcie się za bardzo. W takich warunkach o kolizję nie trudno. Ruch w rejonie szkół będzie jednak nieco mniejszy, bo dziś do egzaminów przystępują ósmoklasiści.
1: Jest ósma, SK News, Jakub Krzyżak. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
1: O szczegółach tej sprawy piszemy też na sk.pl. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania.
3: Do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę, a chodzi o bezzałogowca znalezionego w weekend na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Wisła Kraków wraca do Ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans piątkową wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku ruszyła wielka feta. Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu. Pierwszą ligę w tym sezonie całkowicie zdominowała, ponosząc tylko 3 porażki.
0: SK Tarnów News. Tomek Piszczek. Groźny wypadek na A4 pod Tarnowem. Mercedes uderzył w auto obsługi autostrady i policyjny radiowóz zabezpieczający wcześniejszą kolizję.
4: W wyniku zdarzenia ciężkich obrażeń doznał pracownik drogowy. Trafił do szpitala.
0: Przekazał Radio SK Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności wypadku wyjaśniają funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego pod nadzorem prokuratora. Stary Szpital w Tarnowie startuje z bezpłatnymi badaniami prenatalnymi dla kobiet w ciąży. Najbliższe odbędą się już 20 maja. Szczegóły są dostępne na stronie tarnow.pl.
1: No i 8:02. Dzisiaj dodajemy przymiotniki, więc to już jest rozpędzony poranek.
5: No właśnie, i sprawdzamy, jak tam u was. Dzień dobry.
1: Halo, halo.
6: Cześć, Eska. Ja za to czuję się jak koń. Jestem wykończony.
1: Dziękujemy.
5: Patataj, jedziemy dalej.
1: Jedźmy, zróbmy to oczywiście. Co lubi konik jeść najbardziej?
5: Siano.
1: A cukier? To już nie? Nie wiem, naprawdę.
5: Banany.
1: Cukier też chyba, prawda? Kostki. Daj ten cukier, który tam masz. Dla konia naszego.
6: Nie, to nie koń, przepraszam.

0: tutaj Radio Sofia, 9 minut po godzinie 8 w poniedziałek, 11 maja.
1: A do nas przyszła WRK i za chwilę live na TikToku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Za chwilę będziemy na live'ie?
1: Tak, tak się muszę ubrać. Popraw się, okularki załóż.
3: Dla odmiany będziesz na żywo.
1: Słuchajcie, no, jeszcze jedno imię damskie, Justyna. Justyna Styczkowska.
3: Właśnie. Ja cię kręcę, jak ona wygląda. No.
1: Czytam na kolorowych portalach.
4: Że ona bierze, przepraszam, przerywamy program, ona bierze to samo, co Krzysztofowi Bisz.
1: Czy ja mogę w końcu powiedzieć, co przeczytałem?
4: Powiedz. No zaraz możesz powiedzieć.
1: Patrzę na newsa, że Justyna Styczkowska opowiada o kulisach życia z synem.
4: I co tam u nich?
1: I mówi tak, on ma do mnie dużo cierpliwości i ja to doceniam, koniec cytatu.
3: To u mnie jest centralnie w drugą stronę. Ja mam dużo cierpliwości do mojej córki, ale nie wiem, czy ona to docenia.

0: Mr. Know It All, czyli tak zwany Mondrala. Teddy Swims, 15 po 8.
1: Wujek Teddy. Fantastycznie, jak zwykle, wybrzmiał na Antoniewski. No teraz to, po 8 zabieramy się za... No właśnie, uważajcie.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki.
3: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
1: Za często mówimy na antenie, że to jest nasza ulubiona akcja. Mamy ich sporo naprawdę, ale to jest
4: jedna z ulubionych.
1: Tak, tych ulubionych, no bo to jest coś pięknego. My naprawdę nie wiemy, gdzie lecimy, wy też nie wiecie, gdzie lecicie. Wiemy tyle, że będzie fajnie.
0: I wiemy, że jedyne wejście do samolotu prowadzi przez apkę Eski, więc jeżeli jeszcze jej nie macie, to ściągajcie, no i tam właśnie właśnie do gry.
4: No i zrobiła to Ola, dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
4: Cześć. Ola, czym ty się ostatnio zajmujesz po godzinach pracy?
5: Remontowanie mieszkań.
4: Ale to takie hobby, czy raczej twoja robota?
5: Nie, to i chyba nie hobby, nie robota, tylko akurat przymus. I tak sytuacja wygląda życiowo, że trzeba się wziąć i zrobić.
1: Ale co, jakieś stare mieszkanie swoje stwierdziłaś, że nie wiem, wyremontujesz, czy wzięłaś sobie kredyt na całe życie?
5: Nie, to jest mieszkanie mojej przyjaciółki, że radzimy sobie same, mamy TikToka i inne media społecznościowe, to korzystamy po prostu.
1: Remont z TikToka, ludzie kochani!
4: Jedyne rzeczy takie tutorialowe, które są z internetu, no to ja gotuję tylko i wyłącznie i to nie zawsze wychodzi, więc mam nadzieję, że wam wychodzi to lepiej.
5: Tak samo jest z remontami.
0: Jest taka seria filmów, nie wiem czy widzieliście, gdzie jest paru takich Hindusów, którzy potrafią po prostu w jeden wieczór z piachu zrobić zamek, także to wszystko się da. No.
1: Ale czekaj, co fajnego już zrobiłyście? Położyłyście na przykład płytki?
5: Położyłyśmy.
1: I co?
5: Odcięłyśmy na przykład farbę na ścianie, połowa jest szara, połowa jest biała.
4: Na
5: przyklejanie taśmy albo jakichś różnych wzorków, wyszło średnio.
0: Brzmisz Jankes właśnie, jakbyś nie wierzył, wiesz, jakbyś wątpił.
4: Bo Jankes robi remont teraz swojego domu.
1: Czy macie wolny termin, dziewczyny?
5: Oczywiście. Więcej doświadczenia, już będziemy bardziej przygotowane.
4: No, ale my tu gadamy o remoncie, a od remontu, wiadomo, od czasu do czasu trzeba odpocząć, więc rozumiem, że chciałabyś polecieć razem z nami.
5: Zgadza się.
4: A kogo zabierzesz ze sobą?
5: No właśnie, Olę, moją przyjaciółkę, z którą robimy ten swój remont.
4: Ale tu się jedna rzecz nie zgadza, bo ludzie w Polsce biorą urlopy po to, żeby robić remont, a wy od remontu chcecie sobie wziąć urlop.
1: Ale to nie wyremontujemy coś tam, gdzie polecimy, spokojnie.
0: Tak, jak będzie impreza,
4: w pokoju. Wiktor
0: popsuje. Na przykład może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
5: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
4: Znajdziemy na YouTubie.
0: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: Ona zabiera koleżankę, swoją przyjaciółkę, TikToka i całą resztę.
0: I wiaderko gipsu.
1: Tak, dokładnie.
4: I szmatę do malowania. Ola, ponieważ my cały czas nie wiemy, dokąd lecimy, to może uruchommy pierwszą podpowiedź i razem wspólnie postarajmy się rzucić jakieś pomysły, dokąd możemy się spakować.
0: Jak co roku, jak zawsze jest z nami przystojny kapitan. Posłuchajcie go.
6: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: I to już? I skąd pochodzi Krzysztof i Misz?
0: Czy ty masz jakieś podejrzenia, Aleksandro? Gdzie to może być po tej pierwszej podpowiedzi?
7: Ale co to może być w ogóle? No?
5: Miasto młodości.
4: No? Ja mam pomysł.
1: Sosnowiec?
4: Zabiorą nas do Ciechocinka.
5: Trochę właśnie sanatorium, jakaś woda źródlana.
1: Mamy to, Ciechocinek póki co, ale zobaczymy, co jeszcze.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Wyobraźni, teraz radio jest w internetach, na TikToku, zapraszamy serdecznie, tam jest nasz live, jeżeli chcecie zobaczyć, kto jest najładniejszy w studiu i jakie Jankes ma okulary, to zapraszamy.
1: Uwaga,
0: bardzo.
1: Podnoszę kurtynę.
2: O nie, Janki, proszę cię.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra.

0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
1: Niebo się pomału chmurza, termometry w regionie tarnowskim pokazują nieco powyżej 10 stopni. Pogoda zmienną dziś będzie, ma zarówno świecić słońce, jak i padać deszcz, zwłaszcza kierowcy będą musieli zachować większą ostrożność. Moment nieuwagi może się skończyć poważnymi konsekwencjami.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
2: Jest 8.30, SK News, Jakub Krzyżak. Zakażony statek wpłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową kwarantannę w swoich krajach. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany, do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. 45% Polaków popiera referendum w sprawie zwiększenia władzy prezydenta. Wynika z najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu. Przeciwnego zdania było 43% ankietowanych, szczegóły na se.pl. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
3: Wiktor w Radiu SK.
4: No i pięknie lecimy dalej w poniedziałek. Który dzisiaj 11 maja już?
5: Musiałeś sprawdzić?
4: Tak, właśnie jakoś tak, no.
5: Słuchajcie, jesteśmy maja. W radiu, jesteśmy na TikToku, ale będziemy też na koncercie Maty, bo w tej godzinie jeszcze rozdamy komuś podwójne zaproszenie.
6: No to w takim razie szybciutko dołączajcie do naszej zabawy, bo za chwilę dzwonimy i będziecie mogli powiedzieć Mata bilety.
5: Mata i data, szczegóły matowe na sk.pl.
4: A Mata w piątek wystąpi tam, gdzie ona niedawno wystąpiła.
5: Stadion Narodowy i koleżanka Sanach. Miły.

0: Dzień dobry Państwu, witamy, 8.38. Na chwilę przenosimy się do pięknego kraju pod tytułem Węgry.
1: Tak jest, dzieje się na Węgrzech, tam nastąpiła zmiana pawiana, który kieruje krajem.
2: Zmiana władzy, chciał powiedzieć kolega.
0: Ja kiedyś grałem w Węgry Birds, to było wspaniałe.
1: No właśnie, Ziobro też
0: grał. A ta gra w ogóle jeszcze jest?
1: Pewnie tak, okay, chyba dobrze, tak.
2: Okazuje się, że nowy premier Węgier pierwszy raz w ten weekend przemówił do narodu. No i jak wiadomo, nie wszyscy mamy węgierską telewizję u siebie w domu, więc ci, którzy oglądali to na TVN24, to mogli się delikatnie zaskoczyć, ponieważ pan tłumacz tak się wzruszył, że przetłumaczył... A zresztą sami posłuchajcie.
3: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Zapasy erotyczne. Zniszczyli wszystkie zapasy erotyczne na Węgrzech?
2: Wszystkie.
0: No,
2: wszystkie.
1: Ale słuchajcie, nie ma co się dziwić. Węgierski to jest najtrudniejszy język w Europie.
4: Ege siegedre ciokoloma sajot osto kudio fojot odo buroki.
5: Coś ty powiedział, że co?
4: No tak gość powiedział w Budapeszcie i buraki kupił.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499

0: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
1: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
0: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: I po reklamie.

0: Słuchajcie, ważna sprawa, bo...
1: Dzwoni papuga. Mówi, że musi się udać.
0: No pewnie, że się uda. Jak się wchodziło na sk.pl i się zostawiało zgłoszenia a propos maty, no to się uda teraz. Przynajmniej jednej osobie.
2: Krzysiu. Tak sobie tutaj...
3: Krzysiu się opluł ze szczęścia.
0: Krzysiu po prostu ten poranek wciąga nosem.
3: Wychodzę stąd. Z nami jest Kama. Dzień dobry.
4: Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ty w sprawie biletów na matę.
0: Tak jest.
4: Dokładnie tak.
3: Kto jest największym fanem maty u ciebie w domu?
4: Moja mama.
0: Jak to? Mama, a nie ty? Co to za odwrócenie historii?
4: Moja młodsza siostra wciągnęła tak w to mamę, że mama stała się większym fanem maty niż moja młodsza siostra, która ma 13 lat.
3: Który numer kocha najbardziej?
4: Który numer? Jored de Mar.
0: O, piękny kawałek. Piękny. Akurat taki mamuśkowy też.
3: No. Wyjdźmy z tego tematu.
4: Tak, dokładnie.

0: ktorý sa rozmážil. No to rozumiem, že ak byš dostala bilety na mate, to ideš s sestrou či s mamou?
1: S mamą, no, z mamą, teraz, no bo to mama jest największą fanką.
2: Ale teraz pytanie najważniejsze, bo to będzie na PGE Narodowym, na boisku, na stadionie. Kto stoi w bramce? Mama czy ty?
1: Oj, no to mama.
3: No, czyli mama.
1: No to oczywiście, że mama. Ja to tak z tyłu, ja to mamę tylko zabiorę.
0: To my w takim razie poprosimy filmiki, jak tam mama w pierwszym rzędzie pod sceną będzie na macie skakać i śpiewać oczywiście wszystkie piosenki. To już oficjalnie, dziewczyny, możemy wam powiedzieć, że mamy dla was bilety.
1: Super, dziękujemy bardzo.
2: W najbliższy piątek na PGE Narodowym Mata ze swoim show. No, dlaczego też w ogóle no, akurat na PGE Narodowym? Mata bardzo lubi grać w piłkę, no to będzie okazja. No.
4: Bardzo prosimy mamę, mam nadzieję, że ona teraz to słucha, jak nie to jej przekaż. Na wszystkich brzydkich wyrazach musi zakrywać ręką ci usta. Jankes. Jankes.

0: Kamerka ma, przecież zawsze lata z gitarą na różne wyjazdy.
1: No, dokładnie, ja wyjmuję z kieszeni i mamy.
0: O, czyli super. Lećcie z nami, uczyć się grać na gitarze, jeśli chodzi o odcisty tajne.
2: Przypominamy, zgłoszenia tylko przez apkę. Nie ma przez stronę, nie ma przez wujka, przez ciocię, że ktoś kogoś zna w radiu, poleci. Nie, ściągamy apkę, tam się zgłaszamy i wylatujemy.
1: Zgadza no
2: się.
1: Właśnie, jutro kolejna podpowiedź. Przypominamy, że dzisiejsza podpowiedź to było, że w tym miejscu poczujemy się młodo. Mm-hmm. No i tak obstawiamy między miejscem urodzenia Krzysztofa Ibisza a Ciechocinkiem. Jeszcze nie wiemy, dokąd lecimy, ale fajnie, że możemy lecieć razem z wami.
2: Kolejne podpowiedzi już jutro. Pa!
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
14: Kto zwalcza ból?
15: Fundary!
14: Kto?
16: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
18: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Do 21 stopni pokażą dziś termometry w regionie tarnowskim. Chmury przez cały dzień mają się przetaczać nad naszymi głowami, a w godzinach popołudniowych może popadać. Wygląda jednak na to, że to tylko przedsmak tego, co nas czeka jutro. We wtorek bez parasola się nie obejdzie. Padać ma obficie i przez sporą część dnia.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Zbliża się dziewiąta.

0: SK News, Jakub Krzyżak, żużlowiec nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
1: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach.
0: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a nagrania z niego krążą po sieci. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie na sk.pl. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj zapowiedział minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości specjalna narada w tej sprawie. Rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
2: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich.
0: Prokuratura zarzuca Ziobrze 26 przestępstw w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Jest stresik, mówią ósmoklasiści, którzy właśnie rozpoczynają pierwszy egzamin z języka polskiego.
3: Egzamin jest trudny dla mnie.
4: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
0: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.

0: Egzamin jest trudny dla mnie.
1: Stres i podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
2: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa. Dziś polski, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Relacje na żywo z egzaminu mamy dla Was na sk.pl.

0: hit zawsze na czasie od Linkin Park to Burn It Down na antenie Radia SK. Poniedziałkowe poranki, no dobra, przed południa, 9:18 na zegarach, to taki czas, gdy ledwo się cokolwiek rozumie, prawda? Nawet jak ktoś do nas wyraźnie mówi, w dodatku nawet po polsku. No to ja się zderzyłem z takim czymś otwierającym maila i dowiadując się, że u nas w firmie mail wysłany do wszystkich jest i tu cytat z tematu maila: nowy wzór ankiety oceny wyboru procesora. Oprócz słowa nowy mamy tu 5 rzeczowników. To nie są łatwe rzeczy, tak to zrozumieć. Słowo procesor tam się pojawia, więc może chcą mi coś zrobić w komputer na przykład. Więc czytam tego maila i dopiero w drugim zdaniu pada słowo kontrahent. I już wiem, że to nie jest do mnie. I już wiem, że może nic z tego nie rozumiem, ale na szczęście nie muszę rozumieć. Dla wszystkich, którzy zderzają się w poniedziałek od rana z korpo rzeczywistością, to pozdrowienia. To w ogóle dla wszystkich, którzy po prostu poniedziałkowo zderzają się z rzeczywistością, pozdrowienia i powodzenia. Damy radę! Z takimi hitami jak ten na pewno. Zokaria, czyli Andy Dust i Harris w SC za moment, a później Ed Sheeran.
1: Radio SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: I po reklamie.

0: Armin Van Buren i Come Run Again. Jeden z hitów, które lubię wam grać i jeden z hitów, który na pewno w jakimś bardzo dzikim remiksie mógłby pojawić się w końcu u niego w ramach Estate of Trance. U niego, czyli u Armina Van Burena. Przypomnę, Estate of Trance na antenie Radio SK w ramach naszego legendarnego, powracającego w piątki po godzinie 20 pasma SK Live Remix. Najpierw 2 godziny dobrze zmiksowanych i zremiksowanych hitów, a później między innymi Estate of Trance. Ale jakby było mało. Moi drodzy, odpalacie apkę, o której wam mówimy, za darmo, do pobrania, na jeden system, na drugi system i tam jest w ogóle cały stream SK Live Remix. I w ramach tego streamu, słuchajcie, może teraz, słuchajcie, spróbuję go włączyć na chwilkę, poczekajcie, o. A teraz akurat Robin Schulz. Jeśli macie ochotę na EDM-owe, taneczne, dance'owe brzmienia, takie w najlepszym stylu od najlepszych DJ-ów na świecie, to można wbić na naszą apkę i tam sobie posłuchać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedy tylko chcecie, gdzie tylko chcecie, jeśli macie internet. SK Live Remix. Maneskin w Radiu SK. Za moment, a później Bledka i świetne. Komu miałabym powiedzieć?
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
5: Nosem wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: Fording zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Fording T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem.

0: oznaczeniem OC, AC lub instalacją LPG za złotówkę.
1: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

0: BDS i Swim w Radiu SK. Tuż przed godziną 10, po 10 kolejna dawka hitów na czasie. Doktor Michu poleca. Ragged Woman i Human na początek.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
2: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
4: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
3: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
4: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
3: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
5: Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornbal. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Gdy Iga wygrywa w Paryżu. Gdy Robert strzela na wyjeździe. Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
12: SK Sport News w Radiu SK.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill. Autoryzowany salon Weber World.
5: W tym tygodniu meteorolodzy przewidują spore zamieszanie, jeśli chodzi o pogodę w Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie czy Zakliczynie. Jednego dnia będzie do 20 stopni, a następnego ledwie koło 13. To, co będzie łączyć te dni, to chmury, które mają nam towarzyszyć praktycznie codziennie. Pojawią się też opady deszczu.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Minęła 10, SK News, Jakub Krzyżak.

0: 6-letnie dziecko potrącone na parkingu w Zakopanem. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z prywatnych parkingów.
1: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.
0: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Mimo natychmiastowej pomocy chłopiec nie przeżył. Kierujący był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zakażony statek wypłynie dziś do Holandii. Chodzi o wycieczkowca, na pokładzie którego wykryto hantawirusa. Pasażerowie opuścili już pokład i zostali skierowani na 6-tygodniową całkowitą kwarantannę w swoich krajach.
2: Hantawirus ma dwie postaci. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna. Sięga śmiertelność nawet 50%.
0: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. W Holandii statek zostanie zdezynfekowany. Do Rotterdamu dotrze za 5 dni. Według WHO na MV Hondius stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Musieli zmierzyć się w konkurencji

SK.

0: music.
1: Niektórym ten motyw muzyczny kojarzy się z Michaelem Jacksonem, a niektórym już tylko z Rihanną. Tak czy inaczej, Don't Stop the Music, jeden z hitów zawsze na czasie, który mamy dla was. Mówiliśmy już o tym dzisiaj, ale powtórzmy. Piłkarska FC Barcelona z lewym i szczęsnym składzie, z mistrzostwem Hiszpanii po zwycięstwie w El Clasico 2-0. No i Canal Plus po meczu złapał mistrzowskich chłopaków na wywiad. No i to pytanie musiało paść.
2: Robert, to pytanie muszę ci zadać. Twój kontrakt wygasa za 51 dni.
3: No sobie tak
4: obliczyliście.
3: Dzieci tam są, weź by Ania wołała.
4: Czyli mam jeszcze
3: pytanie. Ania, co mówiłaś?
4: Czekaj.
1: To oczywiście szczęsny. Patrz, ptaszek. Na szczęsnego zawsze można liczyć. Swoją drogą Wojtek radził lewemu, żeby poszedł na emeryturę, bo wtedy pojawiają się najlepsze oferty. Wie chłopak, co mówi naprawdę. A lewy mówi, że jeszcze ma czas na decyzję. Joy and the Beginning, wreszcie za moment, później Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love. To wszystko w Esce.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu Esca.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia Esca.
9: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
5: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099.

0: poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

Ach, ile było tańczone do tego numeru. No dobra, tańczone to zdecydowanie za dużo powiedziane. ATB, You're Not Alone na antenie Radia SK. Trwa The Final Chapter, czyli trasa koncertowa, show ATB. Trwa i zagości niedługo w Polsce od 28 sierpnia w Bydgoszczy, później m.in. Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź. Dobra, przeczytam wszystkie. Gdynia, Białystok, Lublin i 12 grudnia w Katowicach. Finał, jeśli chodzi o polską część. The Final Chapter,

0: Czyli ostatni rozdział. Ja się nie doszukałem, ale podobno nie chodzi o to, że ATB przychodzi na emeryturę, a jedynie o to, że na ten moment to jest ostatni album, który stworzy. A wiadomo, jak to jest z tymi ostatnimi albumami. Mnóstwo artystów miało mnóstwo ostatnich albumów. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie i tym razem. ATB za nami, za chwilę Alex Warren i Carry You Home, a później Calvin Harris w Esce.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi Panele Ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi Panele Ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
2: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
3: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
2: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
4: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
13: I po reklamie.

0: Duet, który łączy pokolenia i brzmi naprawdę świetnie. Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK tuż przed 11:00, po 11:00. Czyli Dracula w remiksie, Tame Impala i Jenny wam zagram.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
7: gdy Robert strzela na wyjeździe,
6: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News.

0: 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie tydzień mocno niestabilnej aury w regionie tarnowskim. Dziś jeszcze słońce przebije się zza obłoków, ale spadnie też kilka kropel deszczu. Termometry pokażą do 21 stopni. Jutro rozpada się już na całego, a temperatura spadnie do 13 kresek. W środę słońce ma wyjrzeć na chwilę zza obłoków, ale mimo to będzie chłodno.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 11, czas na SK News. Jakub Krzyżak. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
10: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
11: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFS. Nasz województwa lubelskiego.
10: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
9: Wojewódzka 849 na tym odcinku wciąż pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta.

0: Tak będzie już codziennie. Uroczyście otwierana będzie brama kleparska. SK
1: Tarnów News. Tomek Piszczek. Wojsko szuka miejsca dla siebie w Tarnowie. Interdyscyplinarna komisja lokalizacyjna wizytowała miasto.
2: Widziałem ten błysk w oku, że w Tarnowie się spodobało. Liczę, że faktycznie Tarnów trafi na listę inwestycji strategicznych z punktu widzenia wojska i obronności kraju.
1: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Proponowane lokalizacje łączą dogodny dojazd i ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców. Kolejny krok do budowy obwodnicy Żabna wybrano firmę projektową, która zaczęła przygotowania dokumentacji. Prace potrwają około 2 lat, a inwestycja obejmie blisko 6 km nowej trasy.
3: Propozycja ode mnie? Zostańcie z nami, bo warto. Ed Sheeran i Azizam, później Kungs i Galaxy. No i oczywiście w ramach Wszystkie Hity Zaczynają się w SC. Nowy numer od Macieja Musiałowskiego. A na początek Tame Impala i Jenny. Michu Sepkowski, witajcie. Wow!

0: i Ben Hollow, hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. Czy można, korzystając tylko z samouczków w internecie, położyć płytki w remontowanym mieszkaniu? No, oczywiście, że można. Ale czy zrobi się to dobrze, to już zupełnie inna historia, o czym przekonują Ola z koleżanką. Dziewczyny razem remontują właśnie mieszkanie i same już właśnie korzystając z tutoriali położyły płytki. Jak twierdzi Ola, no średnio im poszło. Ale te remontowe umiejętności, jak rano przekonywał Wiktor, mogą się przydać. Gdzie? Podczas odlotu ściśle tajnego.
1: Może urwę umywalkę i trzeba będzie ją z powrotem przytentegować. Mogę na was liczyć?
2: Chyba aż takich lifehacków nie ma, ale możemy spróbować.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Super!
0: I ściśle fajny. Krótko mówiąc, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, ale nie wiadomo dokąd będzie ta podróż. Ale pierwsze dwa miejsca w ciemno już zajęte. Mamy ich jeszcze sporo. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK. Za chwilę Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, a później Bledka i dwa dni w SC. Radio
3: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
6: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
5: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
6: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
5: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
7: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
8: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
8: Skoda.
10: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Do tej pory ten artysta bardziej dał się nam poznać jako aktor za rolę w Sali Samobójców Hater. Dostał nawet swego czasu nominację do Polskich Nagród Filmowych za najlepszą główną rolę męską. Ale Maciej Musiałowski, bo to o nim mowa, również śpiewa i zaśpiewa dla Państwa już za chwilę, szanowni Państwo. Będzie to numer Flora o jego pierwszej dziecięcej miłości. To utwór o pierwszej ważnej relacji mojego życia, tak mówi artysta, o relacji, która mnie ukształtowała. To utwór o tęsknocie za czymś, co w pamięci zachowane jest jako święte i czyste. Maciej Musiałowski, Flora, bardzo proszę.

0: kompletnie nie wierzę, że mieliby nie wykonać tego numeru podczas Warsaw Music Festival już 17 czerwca, czyli za miesiąc z hakiem, właśnie w stolicy Black Eyed Peas w ramach tego festiwalu i akurat tego dnia również na tej scenie Kacperczyk, Trips i m.in. Calvi i Remi. A to jeden z trzech festiwalowych dni, 13 i 20 czerwca też będzie się w stolicy działo dużo. Zaproszenia, karnety, bilety, no, słuchajcie nas uważnie. Za chwilę wesce Taylor Swift, The Fate of Ophelia, a później Stromae i Papa Uty.
1: Radio SK. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały,

0: To zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk,

0: Asia Węsielska z Wami po 12 i po południe zeską i hity na czasie Somber i Back to Friends na początek. Michał Sapkowski. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
5: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
6: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to Twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
7: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
8: gdy Robert strzela na wyjeździe,
7: gdy siatkarze gromią do zera,
9: wiesz o tym pierwszy.
7: SK Sport News.
9: SK Sport News.
7: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
10: SK Sport News w Radiu SK.
11: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
12: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
11: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
13: Ten zabójca nie popełnia błędów.
11: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
21: Po słonecznej niedzieli w poniedziałek we wschodnim Małopolsce znów przewagę mają chmury. Temperatura jeszcze trzyma poziom, ale po południu spodziewajcie się kilku kropel deszczu. Jutro natomiast czeka nas załamanie pogody. Niebo zakryje gruba warstwa chmur, z których ma dość konkretnie popadać. Bez parasola raczej się nie obejdzie we wtorek.
20: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber.
18: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku w Gnieźnie podczas zawodów żużlowych. Zawodnik startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek wyleciał w powietrze i spadł na

0: busa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
0: A zawodnik przeszedł już operację kręgosłupa. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
2: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
3: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
4: No, lekki stresik był.
0: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro uczniowie napiszą egzamin z matematyki, a w środę język obcy.
5: SK Tarnów. Na czasie.
6: Tomek Piszczek. Nie tylko projekcje konkursowe, wystawy i koncerty. W ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej zaplanowano również szereg spotkań z twórcami filmowymi.
7: Chcemy stworzyć przestrzeń do spotkania z twórcami.
6: Zapowiada Magdalena Piątek, dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Do miasta przyjadą aktorzy, reżyserzy, operatorzy zdjęć i scenarzyści. Festiwal startuje 22 maja. A już dziś majowa odsłona Babskiego Poniedziałku w kinie Millennium. To będzie świetna okazja, żeby spotkać się w damskim gronie i zobaczyć kontynuację kultowego hitu Diabeł ubiera się u Prady 2.
8: 2 minuty po godzinie 12. Podobno ma być już tylko lepiej, przynajmniej jeżeli chodzi o liczbę zadań na ten tydzień. A nie, to chyba w drugą stronę. To znaczy, że będzie ich tylko więcej. To może dla niektórych i lepiej. Są Back to Friends, Britney Spears w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 17 minut po 12. To Britney Spears, Born to Make You Happy. Za nami w Radiu SK. Ostatnio mam takie przemyślenia, że my wszyscy mieszkamy w tym samym domu. Do takich wniosków dochodzę, kiedy rozmawiam na przykład z wami, bo w każdym domu dzieje się, uwaga, dokładnie ta sama magia, o ile najczęściej mieszka się z kimś i co do tego najczęściej płci przeciwnej. Na przykład rolka po papierze toaletowym magicznie nie chce dać się wynieść z łazienki przez osobę, która ten papier zużyła. Nigdy. I ona tam tak leży. Ubrania też magicznie leżą na wszystkich meblach, chociaż do kosza na bieliznę albo do szafy to są tak w przybliżeniu jakieś 3 kroki. A także farby, taśmy, pędzle od pół roku nie chcą trafić ze sklepu do domu, żeby zamalować ten jeden kawałek sufitu, który na to czeka już naprawdę od wielu miesięcy. No i normalnie to byśmy ze względu na tę magię cały czas chodzili źli, ale jest jedno zaklęcie, które tę całą złość też równie magicznie wymazuje. To zaklęcie to jest miłość, którą teraz właśnie autorem tej magii w waszym i w swoim imieniu na antenie Radio SK wyznaję. Bieber, Rexha, Faithless, New Religion. Za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki, prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.

0: Great Brands.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: akcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające

0: to idźmy w takim razie tym tropem. Cały czas Oskar Cyms w Radiu SK, 22 minuty zostało jeszcze do godziny 13. Cały czas mogłabym robić. Tu stawiam trzy kropki, a wy musicie teraz dokończyć. Można też zamienić to na nie robić. Byleby cokolwiek nagrać, głosówki na SK-owym Messengerze czekają, gadżety SK-owe do zgarnięcia także czekają. Bylebyście, nie ma sensu próbować. Sanach za chwilę u nas.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
7: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
6: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
7: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
6: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99.

0: Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Cruel, don't say that w Radio SK 5 minut do 13. Po tej 13 sprawdzimy, co moglibyście robić cały czas, bo przyszło sporo nagrań i niektóre bardzo zaskakujące. Mam swoją teorię na ten temat, ale więcej o tym powiem po 13. Wtedy też zagramy między innymi Harry'ego Stylesa w Esce.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: The right brands.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornbal. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne.

0: Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
4: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
3: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bajoportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: To będzie

0: News w Radiu SK.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: To będzie Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Poniedziałek na niebie nad Tarnowem i okolicą znów przewagę mają chmury. Niestety może też pokropić. Planując popołudniowy spacer, lepiej miejcie pod ręką parasole, a jutro to już będzie must have. Wtorek zapowiada się najmniej przyjemnym dniem tego tygodnia. Wraz z deszczem dość mocno spadnie też temperatura.
5: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, ale wniosek...
9: Do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo.
8: Zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach będzie taniej. Minister energii podał nowe ceny maksymalne. I tak za 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 za litr, za 98 6,81, a za litr oleju napędowego 6,93 zł. Cztery młode bociany pojawiły się w gnieździe w nietulisku dużym w Świętokrzyskiem. Życie ptasiej rodziny podglądają internauci dzięki transmisji online.
10: Są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
8: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, ale niszczyły je wichury, dlatego mieszkańcy przygotowali teraz dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
11: SK Tarnów. Na czasie.
7: Tomek Piszczek. Z kanapy prosto na Kałka. Starnowska grupa W Góry Starnowa zaprasza na spotkanie z Waldkiem Maliną, który opowie o swojej rowerowej wyprawie do Czeczenii, pełnej przygód, trudów i niezwykłych ludzi. To wydarzenie już w piątek, 15 maja, godzina 18 w PTTK Tarnów. Wstęp wolny. W Tarnowie trwa tydzień bibliotek pod hasłem Biblioteka. Otwierasz, odkrywasz. Do 15 maja w programie spotkania autorskie, warsztaty, wystawy i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Biblioteki zapraszają mieszkańców do wspólnego świętowania. Szczegółowy program znajdziecie na stronie biblioteka.tarnow.pl.
12: Można albo iść w kierunku lunchu. Ci, którzy są na home office, to już pewnie ugotowali obiad z trzech dań, albo w kierunku spotkania, albo w kierunku znowu biurka. Trzy opcje dla wszystkich, którzy są w pracy na 2 minuty po 13. Harry Styles, As It Was, dla wszystkich niezmiennie już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: W środku nocy obudzona byłabym w stanie właśnie tę końcówkę zaśpiewać. Lady Gaga, Bad Romance w Radiu SK. Gramy wam najlepsze hity. Damiano David będzie najlepszym przykładem. Pytałam o to, co moglibyście robić cały czas. Jest jedna odpowiedź, która mnie bardzo zaskoczyła.
1: Ja bym mógł cały czas pracować. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
0: No przepraszam bardzo, mam nieodparte wrażenie, że szef, kiedy nagrywałeś Fabian tę wiadomość, to stał.

0: 507-055-553. Lider Mikołajowice 198.
1: To będzie ostatnia reklama. Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: I po reklamie.

0: To Timbaland Promises na antenie Radio SK, 24 minuty do godziny 14. Co moglibyście robić cały czas? O to pytałam. No, pojawiła się taka odpowiedź, że na przykład cały czas można byłoby pić, jeść, spać, jak Tamagotchi, albo druga, mogłabym gotować cały czas i jeść. No i ja tę odpowiedź z jednej strony rozumiem, bo jeść to ja też mogłabym cały czas, niekoniecznie potem wchodzić na wagę bym chciała. Natomiast z tym gotowaniem to mam wrażenie, że to jest trochę taki upiór dorosłości. Są dni, kiedy chce nam się gotować naprawdę bardzo, są dni, kiedy nie chce nam się gotować w ogóle, ale chciałoby nam się jeść. I to, czego nie uczą w szkole, a uważam powinni, to to, że właściwie nikt z nas do końca życia nie pozbędzie się jednego obowiązku. Wymyślania codziennie, co na obiad. I dlaczego nie ma takiego przedmiotu w szkole? Gdyby był, to ja bym nawet maturę z niego zdawała, żeby się lepiej do życia przygotować.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Ale ja mam nadzieję, że sobie nie za bardzo wzięliście do serca nowy numer Lore. Wszystko jedno, wszystko źle i raczej jest wszystko niejedno i wszystko dobrze. Jakie jest przeciwieństwo wszystko jedno takiego określenia? Wszystkim się przejmuje. Nie, to tego też bym nie życzyła, bo jak się człowiek zbyt wieloma rzeczami przejmuje, to potem niestety rodzą się z tego kłopoty. Jeśli czegoś nie możesz... Jak to było? Poczekajcie, dzisiaj usłyszałam bardzo piękne zdanie, które musiałabym przetoczyć w wersji nieco bardziej ocenzurowanej. Jeśli nie możesz mieć czegoś w sercu, to warto, żebyś to miał w czterech literach. Nie wiem, czy to jest odniesienie do wszystkiego, ale może ktoś potrzebował akurat tego. To usłyszeć właśnie teraz. Pod 14 w Radiu SK kolejny hit. Poniedziałek daje się we znaki także i u mnie, ale jesteśmy w tym razem. Dobrze gram po 14 w SC.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Parej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
8: Skoda.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe, gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
23: Raz słońce, raz deszcz, ale póki co jeszcze w miarę ciepło. Pogoda w poniedziałek nieco się pogorszyła, ale prawdziwe załamanie nadciągnie jutro. We wtorek na termometrach w ciągu dnia już tylko 12 kresek, a na niebie głównie deszczowe chmury. Tego dnia bez parasola się nie obejdziemy. W środę więcej słońca, ale nadal będzie chłodno.
22: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do dramatu doszło wieczorem przed jednym z pensjonatów. Sześcioletniego Krzysia mimo szybkiej reanimacji nie udało się uratować. Sprawą zajmują się mundurowi i śledczy.
25: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków.
24: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. Politycy KO się cieszą, PiS daleko w tyle. Znamy wyniki najnowszego sondażu Instytutu Polster dla Superekspresu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę.

0: Na KO chce zagłosować blisko 36% ankietowanych, na PiS prawie 27%. Podium zamyka Konfederacja, na którą głos oddałoby niemal 12% uprawnionych. Szczegółowe wyniki sondażu znajdziecie na sp.pl. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w wielki poligon doświadczalny. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii.
1: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
0: A Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki potrwa do niedzieli.
2: SK Tarnów. Na czasie.
3: Tomek Piszczek. Do pokonania będzie tor przeszkód dla psów. Na tym polegają odlotowe zawody Agility, które pod koniec maja odbędą się w Tarnowie.
4: Pies musi przeskoczyć przez chopkę albo przejść przez tunel.
3: Mówi organizatorka Oliwia Babiasz. Zawody 30 i 31 maja na tarnowskim lądowisku. Piszemy o tym na tarnow.sk.pl. Noc muzeów w Tarnowie potrwa aż 3 dni, od 14 do 16 maja. Na mieszkańców czekają wystawy, koncerty, warsztaty, kino plenerowe i DJ-skie sety. W wydarzenie włączyło się 27 miejsc w całym mieście, a większość atrakcji będzie darmowa.
0: 14:02. Wycieczkowiec z hantawirusem już na Teneryfie. Mówi mi jedna z telewizji informacyjnych. Pierwsi pasażerowie odlecieli już do swoich krajów. Co złośliwsi mówią, że już czas ćwiczyć te trendy z TikToka, żebyśmy tym razem nie przegapili swojej szansy na tę wielką karierę w pandemii. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Justin Bieber, Beauty and the Beat za chwilę.

0: Niezastąpiona Taylor Swift, Elizabeth Taylor. W Radiu SK to wam zagraliśmy, a ósmoklasiści napisali. Egzamin z języka polskiego. Egzamin się już zakończył, arkusze są już w sieci i tak dowiadujemy się, że w zadaniach pojawił się m.in. Mały Książę, Kamienie na szaniec. Trzeba było napisać opowiadanie o przygodzie z bohaterem jednej z lektur obowiązkowych, w którym istotną rolę odgrywał przedmiot o niezwykłych właściwościach, to jest cytat, albo była alternatywa w postaci przemówienia skierowanego do rówieśników. Dotyczące miało być to przemówienie kształtowania własnej przyszłości. Trudne się tutaj wylosowało, bo wszyscy, którzy teraz tego słuchamy, zastanawialiśmy się nad tym, co my byśmy powiedzieli o kształtowaniu własnej przyszłości, skoro trudno powiedzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w naszym życiu w sobotę, nie mówiąc o tym, co będzie za rok. Jedynie NFZ w miarę się wpisuje, bo jak wam ustali termin kolonoskopii na za 4 lata, to to jest już jakiś plan na przyszłość, więc dziękujemy bardzo Narodowemu Funduszowi Zdrowia teraz.
1: Autopromocja. Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
4: Reklama.

0: mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz wymarzonej podłogi do swoich wnętrz? Chcesz odświeżyć łazienkę szybko, czysto i bez kucia starych płytek? W APM Podłogi panele ścienne znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Podłogi laminowane, winylowe, drewniane i nowoczesne płyty ścienne, które odmienią twoje wnętrze w jeden weekend. Przyjdź do APM Podłogi panele ścienne. Tarnów, Rozwojowa 43. Zapraszamy w tygodniu od 9 do 18, w soboty do 14. APM. Piękne wnętrza zaczynają się od podłogi.
4: Na plaży, w góry czy city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026.

0: otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
3: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
2: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
3: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
2: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
4: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
5: I po reklamie.

0: A żeby nie skończyć tak jak w kawałku 1.8L, jak zapomnieć, czyli ze złamanym sercem, to trzeba przestrzegać pewnej zasady w życiu, która sprawia, że związek przetrwa. Podobno nawet lata. Mówią psychologowie, którzy to zbadali. Chodzi o docenianie się za małe rzeczy, docenianie się nawzajem. Czyli na przykład, jeżeli ktoś wypróbował nowy przepis i mu wyszedł dobry obiad, to trzeba to celebrować. Jeżeli ktoś wreszcie zrobił to, o czym mówił, że będzie to robił, a mówienie trwało rok, to też należałoby w takim razie celebrować ten mały sukces, choć on już wtedy urasta do miary naprawdę dużego sukcesu. Myślę, że to można też przenieść na zupełnie inne pola, czyli nie tylko my siebie nawzajem, ale siebie samych. Jeżeli ktoś dzisiaj wstał razem z pierwszym budzikiem, a przypominam, jest poniedziałek, nie było drzemki, to ja uważam, że może celebrować odpoczywając przez resztę dnia. Just Jackson, Tinder, turn the lights on, za chwilę Westy.
1: Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
1: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
2: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: I po reklamie.

0: Nowość od tego pana. Sombr Potential w Radiu SK 6 minut do godziny 15. Spojrzałam i bardzo żałuję na długoterminową prognozę pogody na maj dla naszego kraju. Nawet na maj, na początek czerwca. Żałuję, bo nie za wiele się dowiedziałam. Może być tak albo tak. Może być tak, że będzie ciepło, powyżej 20 stopni nawet, ale może być też tak dniami różnymi, że będzie poniżej stopni 15. Może być tak, że będzie pełnia słońca, piękna pogoda, naprawdę prawdziwa wiosna, ale może być też tak, że będą burze, opady deszczu i uwaga, krótkotrwałe, przygruntowe przymrozki, bo temperatura nocami może spadać nawet do około 5 stopni Celsjusza. I tak w całej tej prognozie pogody mniej więcej to brzmi. Czyli to jest dokładnie tak jak z szansą na wygraną w jakiejkolwiek akcji tego typu, gdzie do zgarnięcia są duże pieniądze. Macie 50%. Albo wygracie, albo nie wygracie. Pirowski i Pawełek będą. To na pewno za chwilę w Radiu SK. Wrzucamy na luz od 15. To jest wszystko, co możecie zrobić najlepszego w ten poniedziałek po południu.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV EURO AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV EURO AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lider Sowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornbal. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
6: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
9: Skoda.
10: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
11: gdy Robert strzela na wyjeździe,
10: gdy siatkarze gromią do zera,
12: wiesz o tym pierwszy.
10: SK Sport News.
12: SK Sport News.
10: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
12: SK Sport News w Radiu SK.
13: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony

0: za 19,99. Już jutro w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Kierowcy nie będą mieli łatwego życia. Pierwsza zmiana powoli kończy pracę. Wolniej poruszacie się ulicami Kwiatkowskiego i Mościckiego w Tarnowie. Coraz więcej aut też na Czerwonej, Uzbygłysko-Szycką i Krakowską. Dziś słońce jest towarem deficytowym. Niestety jutro lepiej nie będzie. Przygotujcie się na deszcz.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest w śpiączce farmakologicznej. Decydujące będą najbliższe dni. To najnowsze informacje po dramatycznym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu żużlowców zawodnik startu Patryk Budniak zderzył się z jednym z rywali i wyleciał w powietrze. Uderzył o ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
7: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne.
6: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze szpitala imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Stan mężczyzny jest ciężki. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez burmistrza miasta oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Na filmikach widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem.
8: Tutaj mamy do czynienia z nękaniem tego zwierzęcia, z szarpaniem, z biciem i też ze straszeniem tego zwierzęcia.
6: Mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS. Handlarze znęcali się też nad chorym kucem. Zwierzę udało się uratować. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Zaczęły się 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych.
9: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło.
10: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
11: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
6: Mówili uczniowie z Gorzowa, a wyniki egzaminów poznamy 3 lipca.
12: SK Tarnów News.
5: Michał Reszczyński. Akcja służb w Urzędzie Gminy w Ciężkowicach. Powodem była przesyłka zawierająca nieznaną substancję. Pakunek został zabezpieczony, a na miejscu działała specjalistyczna grupa chemiczna Straży Pożarnej. Więcej na naszej stronie tarnów.sk.pl. Zaskoczeń na teście z polskiego nie brakowało. Tarnowscy ósmoklasiści mają za sobą pierwszy dzień egzaminów. Mimo trudności wiele osób wyszło ze sali z ulgą.
13: Była trudna bajka na początku egzaminu, której nikt się nie spodziewał.
14: Wszystko można było wyciągnąć z tekstu.
5: A już jutro egzamin z matematyki.
15: Wrzuć na luz.
16: Wrzuć na luz.
15: Wrzuć na luz.
16: Na luz.
17: Dwie minuty po 15 i teraz Antenę Eski na najbliższe minuty przejmują fantastyczne kobiety. Po pierwsze Bledka, jej komu miałabym powiedzieć. Będzie też Ellie Goulding i fantastyczna Rita Ora. No i rodzynek w tym towarzystwie w najbliższym kwadransie, czyli Gipsy, jego ostatni hit Win. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie w poniedziałek, West.

Escatar Novo.

0: O 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?

0: Chętnie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. Mamy nadzieję, że podobnie jak szybko jechaliśmy z gipsem, wy dzisiaj szybko...
0: Jechaliście bezpiecznie i porządnie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Czy to chciałeś właśnie, Pawełku, powiedzieć?

0: nic dzisiaj nie wywołało waszego zawału serca, mówiąc ilustracyjnie, to bardzo dobrze, no chyba, że wydarzyły się inne rzeczy, o których warto jednak zaznaczyć w głosówce albo w SMS-ie wysłanym pod 664 402 302 do waszego ulubionego Radia SK.
1: Tak zwane na każdy temat. Zapraszamy także z głosówkami na eskowym Messengerze. Oczywiście, że jakieś eskowe prezenciki się dla was znajdą.
0: Pawełku, jesteś przekonany, że słowo jakieś przy prezenty z Radia SK to jest na pewno dobry epitet?
1: Oczywiście. Podtrzymuję ostatecznie i definitywnie.
0: Jak?
1: Delfinitywnie.
0: Delfinitywnie, Pawełku. Jesteś przekonany, że akurat praca radiowca to najlepszy pomysł był na twoją karierę i przyszłość?
1: To właśnie...
0: Się kurna wszyscy zastanawiamy.
1: Definitywnie także wezmę za chwilę Tame Impala.
0: Póki nie Iwan i Delfin, Pawełku, to naprawdę jeszcze tu będę pracował.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
12: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
11: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
12: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
11: Nie martw się, dokupimy takie same. Za 89,99 za sztukę.
13: Mrówka. Tarnów, ulica Czysta 5. Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
14: To będzie ostatnia reklama.
13: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
15: I po reklamie.

0: po godzinie 15 i to prawda, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam najlepszy dowód, Pawełek też się zaczął w Radiu Esce.
1: Pirowski, czy ty się zacząłeś w Radiu Esce?
0: Nie, ja akurat w Radiu Esce to się skończę, Pawełku.
1: No dobrze, to przejdźmy do gwiazdy, która na pewno w Esce ma swoje, może nie wiem czy stałe miejsce, ale zawsze chętnie ją gościmy. To Roxy Węgiel, która już niedługo wydaje swój nowy album Błękit i daje nam kolejny przedsmak tej płyty. I to jest wspólny singiel z bardzo popularnym raperem, prawda?
0: Pawełku, jeżeli myślisz o White 2115, trudno odmówić ci słuszności.
1: O nim właśnie mówię.
0: Niesamowita
1: album
0: sprawa.
1: Album Roxy już 19 czerwca, a teraz 11 maja w 3:30 nowy singiel Roxy Węgiel w Esce.
0: Gramy go, zróbcie głośniej, bo oto oni, ten duet prawdopodobnie będzie długo z nami.

0: Justin Bieber. Przepraszający was wszystkich serdecznie, 24 minuty przed godziną 16, a my z kolei witamy bardzo pięknie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry i przeglądamy oczywiście wiadomości i głosóweczki od was. Prosimy o więcej, eskowy messenger do waszej dyspozycji. Tutaj widzę na przykład Milena dzisiaj przeszczęśliwa, bo
0: był
1: upał wypragniony po no, takim chłodniejszym weekendzie, a teraz to już w ogóle po pracy i jest cudownie. Chociaż tu teraz oczywiście po Pawełkowemu popsuję trochę sytuację, bo słyszałem, że gdzie niegdzie w Polsce dzisiaj są możliwe burze.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: No.
0: A mam do ciebie taką prośbę. A mógłbyś następnym razem przykładać ucho gdzieś indziej? Tam, gdzie jest jakaś szansa na słoneczko na przykład.
1: To pewnie za kilka dni dopiero słońce wróci.
0: To za moment. Wracamy z muzą. Dopóki się nie znudzisz, to Miu i Zalia po przerwie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes, James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.

0: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
1: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
3: A właśnie, że pasuje.
4: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
5: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana

0: przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I pora.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: K-pop na antenie Radia SK to BTS i Swim na zegarkach 4 minuty do 16.
1: I za chwilę w naszych newsach punktualnie o 4 ważne informacje dla kierowców, szczególnie tych na opolskim odcinku A4. Tam naprawdę drogowy armagedon.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornwall. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
5: Nerdsfera.

0: złotych netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
0: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
3: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
2: Gdy siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
6: Krakowska, Klikowska, Szkotnik czy Konarskiego i Gumniska. Dodatkowo Lwowska, Starodąbrowska, Mickiewicza i Solidarności. To miejsca w Tarnowie, gdzie teraz nie możecie narzekać na brak towarzystwa. Niestety dziś pogoda daleka od idealnej, a jutro będzie jeszcze gorzej. Przez pierwszą połowę dnia będzie padać.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowy Armagedon na opolskim odcinku A4 na wysokości miejscowości Ochodze między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
8: Wjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków.
7: Apeluje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Problemy też w Konopnicy pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką. 6 osób jest w szpitalu. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Podziękował załodze i pasażerom Jan Dobrogowski, polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, u 6 potwierdzono zakażenie. Za niespełna 2 godziny rozpocznie się pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Iga Świątek bardzo pewnie w trzeciej rundzie pokonała Elisabetę Ciocciaretto 6-1, 6-0.
2: SK Tarnów News.
6: Michał Reszczyński. Otoczenie Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Krzyszowie przejdzie metamorfozę. Powstaną między innymi ścieżki edukacyjne oraz zostaną zamontowane hamaki. Samorząd otrzymał 1 400 000 zł dofinansowania na ten cel.
9: Będzie można przyjść, wypić kawę, z książką siąść, pospacerować troszkę.
6: Mówi wójt Marcin Kiwior. Prace mają ruszyć w przyszłym roku. Kluby sportowe i szkoły z gminy Tarnów otrzymały nowe dofinansowania na działalność sportową. Środki zostaną przeznaczone między innymi na zakup sprzętu, organizację treningów czy obozów.
2: Wrzuć na luz.
10: Rzucamy na luz 2 minuty po 16. Dzisiaj poniedziałek, a za moment Sheeran w waszych głośnikach. Będzie Bibi Rexa, Oscar Sims i Eminem. A my pięknie witamy i zapraszamy. Tu Kirowski.
11: Tu Pawełek. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dzień

0: Legendarny Eminem i nie mniej legendarny Lose Yourself zagrało wam nie mniej legendarne Radio SK. Już 13,5 minuty po 16. Dzień dobry, tu Girowski.
1: Dzień dobry, tu
0: witamy
1: Pawełek.
0: Was wszystkich.
1: Tak, tak, tak. I teraz będzie sytuacja łóżkowa, wyobraź sobie.
0: Naprawdę, Pawełku?
1: Tak.
0: A nie chciałbyś pierwszej takiej sytuacji w swoim życiu zostawić wyłącznie dla siebie bez świadków? Przeżyć ją po swojemu?
1: No właśnie, nie będziemy się o dziwo moją sytuacją zajmować, ale zajrzymy do Jowity, bo u niej no taka była sytuacja, bym powiedział...
0: To może nie mów, Paweł.
1: Do Jowita wszystko wam powie.
2: Dozywałabym, bo prowadziła nie siebie, ale mojego chłopaka, ponieważ w nocy, wczoraj, śpiąc, nagle ze snu wybudził mnie skurcz

0: więc ze snu wybudziłam go krzykami ratuj mnie, ratuj mnie. Także no i chyba o mało co nie dostał zawału.
1: Jezu, niesamowite. Dwa zgórcze w cenie jednego, tutaj promocje się łączą, ale ta druga mogła się skończyć koszmarnie. Trzymamy kciuki za dobry poziom magnezu w organizmie. Dobry poziom muzyczny zapewniamy wam po południu. Tate McRae już za moment.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis z Brzozówki. Prowadzący salon firmowy Kratki, oferujący kominki i akcesoria montażowe.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
18: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. U osiedla już przyszło.
17: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
18: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
17: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
19: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
20: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Forting zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Forting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
23: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
24: I po reklamie.

0: Oje, jak dobrze gramy dzisiaj. One Kiss od Calvina Harrisa i Dua Lipy w Radiu SK. Już 26 minut po 16. Tu nie ma Lipy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry. Dobry. Fajnie, będziemy grać dalej, bo już za moment nowy hymn męskiego grania, ale wcześniej to, co lubimy najbardziej, czyli te momenty, gdy wygrywacie fajny odlot po prostu. Wróciła nasza akcja Odlot Ściśle Tajny. Wiecie, z kim lecicie. To jest nasza ekipa porankowa.
0: Ale nie wiecie, gdzie lecicie. Mm-hmm. To, że będzie Wiktor Brzozowski, Kamaryciak mm-hmm. i Jankes, jest pewne.
1: No i wiemy też, że na pewno będzie Aleksandra z koleżanką. To do nich dzisiaj zadzwonił nasz poranek.
2: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na Odlot Ściśle Tajny!
3: Super!
1: Dziewczyny się cieszą, chociaż jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, dokąd polecą. Łączy je tutaj ciekawa relacja, bo Ola z koleżanką, z którą leci, remontują właśnie mieszkanie tej koleżanki i no wiadomo, jak to remont, to pieniądze z portfela wypływają strumieniem, więc mają przynajmniej tutaj rekompensatę.
0: Na całe szczęście, jeśli chodzi o koszty takiej wyprawy, w ogóle nie musicie się przejmować. Ja bym się raczej przejmował, czy wziąć krótkie spodenki, a może jednak długie, czy wziąć sukienkę, a może cały kombinezon.
1: Przez to, że nie wiemy, dokąd lecimy, to trochę tutaj trzeba być może na razie zapakować się na cebulkę, chociaż nasz kapitan zdradza pewne informacje. Posłuchajmy, co powiedział dzisiaj o tym. Albo o, może tu.
4: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
1: Szkoda, że my nie lecimy, fajnie byłoby.
0: Pawełku, my już jesteśmy po prostu młodzi. Młody też jest ten hit na rynku, który gramy wam już teraz. Męskie granie, Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Mambino już teraz u was.

0: rockerowa twarz Lady Gagi na naszej antenie 25 minut przed 17. To jest Radio SK, tu Birowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Mamy też SMS od Mateusza, który napisał: przeczytałem dzisiaj, że nasiona ryżu kiełkują i rosną szybciej, gdy słyszą deszcz. Tak sobie pomyślałem, że jest podobnie z wami, gdy słyszę wrzuć na luz, to jakby wrzucam na szósty bieg, bo czuję nadchodzący koniec pracy. Bardzo dziękujemy, o to właśnie chodzi, żeby sprawić wrażenie, że tej pracy macie coraz mniej i że praca do domu, trasa do domu jednak, być może nie praca.
1: Nie, pracy też... do domu nie bierzcie, absolutnie.
0: Skracała się z każdą minutę. Za moment na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi. Duży hit tej grupy.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Wódka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: to You usłyszycie na antenie Radia SK w poniedziałkowe popołudnie, jeszcze przed 17.
1: To Anotr. U nas ostrzegałem chwilę temu, że mogą pojawić się w Polsce burze. Kierowski mówił, że sieje tutaj negatywną energię, ale Gerard właśnie napisał, że Pawełek nie kłamał, w Bydgoszczy burza.
0: Do Bydgoszczy już dotarło?
1: Tak, dotarła i więcej o tych burzach powiemy w newsach, no i sprawdzimy też dokładną prognozę pogody, to za moment w SC.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
9: Gdy Iga wygrywa w Paryżu, gdy Robert strzela na wyjeździe,

0: siatkarze gromią do zera. Wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Opady deszczu oraz 12 stopni na plusie. Tak zapowiada się wtorek w regionie tarnowskim. Niestety, to będzie najmniej przyjemny dzień w tym tygodniu. Jeśli chcieliście wyskoczyć na spacer, to bez parasola ani rusz. Tymczasem na tarnowskich ulicach w końcu zrobiło się spokojnie. Warto jednak uważać, bo jest ślisko.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważny.
8: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
7: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka

0: Pod Lublinem zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublin i Bartłomiej Ważne.
1: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
0: A utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka.

0: MGW, miejscami pojawi się też grad.
1: SK Tarnów News.
2: Michał Reszczyński. Dogodny dojazd i mała uciążliwość dla mieszkańców. Tym cechują się lokalizacje, jakie miasto zaproponowało Wojskowej Komisji Lokalizacyjnej. Prezydent Tarnowa ocenia, że obecność wojska to korzyści dla miasta.
3: Przybędzie mieszkańców, przybędzie pracowników, bo to jest obsługa wojska, to są dostawcy, usługodawcy.
2: Przekonuje Jakub Kwaśny. Nie wiesz, co robić po maturze? Tarnowska Akademia Mentoringu rusza z naborem dla młodzieży. Podczas spotkań z mentorami uczestnicy poznają swoje mocne strony i zaplanują przyszłość zawodową.
4: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
4: W Radiu ESK.
6: Dzień dobry, mówimy wam 3 minuty po 17. Za moment Andy Dust dołączy Tymek, Swedish House Mafia i Happy Set ze swoim legendarnym Zanim przyjdzie pani Jadzia do naszego studia, zagramy dużo dobrej muzy. Witamy pięknie, tu Pirowski
7: i Pawełek, dzień dobry.
6: Dzień dobry.

0: Pani Jadziu, to chyba tak samo jak w naszej relacji, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze, czyż nie?
1: Tak.
0: Dzień dobry. Witamy bardzo pięknie w naszym popołudniowym zakątku, w składzie. Jedyna gwiazda prawdziwa w Polsce, pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan Pawełek.
2: Dzień dobry i oczywiście kierownik całego zamieszania, czyli Pirowski.
0: To był zespół Happy Set. Zanim pójdę, pięknie was witamy porą popołudniową. Pani Jadziu, mam nadzieję, że pani zaraz nigdzie nie pójdzie, tylko zostanie z nami podczas trwającego popołudnia. Pani Jadziu,
2: do mikrofonu w radiu.
1: No na pewno.
0: No. To jednak nie wiem, czy ja wolę, jak Jadzia mówi do mikrofonu. Ale zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku pani Jadzia? Podpowiada. Pawełek instaluje przedmiot we własnej twarzy, póki co niosącej jeszcze ślady młodości. A wy dzwonicie pod 664 402 302 i zdobywacie jeden z elementów popołudniowego merchu Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
3: Jestem gotowy.
1: Coś do mleka.
0: Coś do mleka. Zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Halo, halo. Co się bawi, Jadziu? Co się
1: bawi? Nic, absolutnie.
3: No, właśnie. Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Halo, halo. Cześć, witam, Sebastian z tej strony.
0: Dzień dobry, Sebastianie. Pawełku, z każdym twoim słowem zostaje coś na tym blacie, który masz przed sobą, więc uważałbym na mnogość słów.
3: Czy szybie się

0: po prostu.
1: Co takiego?
0: Sypie się.
1: Aha, ja to rozumiem.
2: Kruszy się, sypie się.
1: Sebastian, próbuj.
3: Dobrze, czyli tak, do mleka i się może sypać, tak? Sypie się?
0: No już masz tak, w zasadzie tyle podpowiedzi, aż na dzień dobry.
3: Dobra, nie a czy to, co się sypie, jest słodkie? Może być słodkie?
0: Nie sądzę.
2: Jak posłodzisz, to tak.
0: No widzisz.
3: Jak posłodzę, to tak.
0: Jadzia wyjaśniła.
3: No to ja strzelam, będzie to herbata.
1: Herbata. Pani Jadziu, czy to jest herbata?
2: Nie, to herbata, nie jest herbata. Do
0: herbata
2: mleka?
0: Z mlekiem to chyba bawarka.
1: Bawarka, tak, tak to bawarka. Się nazywało.
2: Tak się kiedyś nazywało.
1: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
2: jedzenia.
1: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
4: SK. Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia.
1: Tak to się nazywało.
2: Tak się kiedyś nazywało.
1: Dziękujemy bardzo, Sebastianie. To nie jest herbata, to jest coś innego. Raczej nie do zaparzania, a do
2: jedzenia.
1: Wprowadzania w organizm. Tak jest. I z tym spotkajmy się za moment w rundzie drugiej. Radio
4: SK. Reklama.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia.

0: Idio.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
6: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja.

0: Alan Walker i Dancing in Love. Zagraliśmy wam w Radiu SK 29 minut przed 18. Rozpoczynamy zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Przed nami runda druga.
1: Round 2. Pani Jadzia przypomina podpowiedzi i to, co wiemy do tej pory, a ja instaluję przedmiocik.
2: Do mleka.
0: Jeszcze raz.
2: Do mleka.
0: A, do mleka. Do mleka się to dodaje.
1: Nie jest to herbata.
0: Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie do nas pod 664 402 302. Co takiego Pawełek trzyma w ryjku? Pojawiły się propozycje wasze SMS-owe, że może być to kakao. Pani Jadziu, pani by potwierdziła taką wiadomość, czy raczej ją wykluczyła?
2: Wykluczyła.
0: Wykluczyła. Dziękujemy pięknie, a zatem zapraszamy serdecznie. Odbieramy pierwsze połączenie w tej rundzie.
3: Momencik, bo rozsypałem to wszędzie.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Dzień dobry.
3: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
4: Ania.

0: Mamy pierwsze połączenie w tej rundzie.
1: Momencik, bo rozsypałem to wszędzie.
0: No, rozumiemy, Pawełku. Dzień dobry.
1: Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Kogo witamy?
2: Ania.

0: Więc tak, nie jest to słodkie z tego, co słyszałem podpowiedzi.
1: Nie jest.
0: Dobra, moje pytanie do pani Jadzi. Może to być służyć jako śniadanie?
2: Może.
3: Może. Co ci jeszcze mogę tutaj powiedzieć, że jest to bardzo szybkie, ale bez problemu można, jak widzisz, mówić w tym w budzi, więc nie jest to taki proszek, bo myślę, że kakao by mnie udusiło na przykład.
0: Nie jest to proszek. Płatki owsiane?
1: Płatki owsiane! Brawo! Doskonale! Doskonale! Wielkie brawa! Gratulujemy serdecznie. Pawełku, zanim się je użyje, to chyba tutaj jest napisane, trzeba je zagotować w pół litrze zimnej wody.
3: Gotuję w mojej budzi skutecznie, bo czuję, jak miękną.
1: Ponieważ to już w takim razie ostatnie spotkanie z Pawełkiem na naszej antenie, podziękujmy mu. Tak jest, podziękujmy mu za wieloletnią obecność. Pawełku, dziękujemy, ale rósł już w pewnych częściach swojego ciała, będziesz sama, aż pękniesz. Wysyłamy ciuszki w twoją stronę, a w waszą Airplanes od B.O.B. Can we

0: dobrego numeru Fast Cars and Superstars, no i całą burzę dźwięków. Christian Mercy, piękne dzięki, 21 minut przed godziną 18. A jeśli chodzi o burzę i inne dźwięki, które dochodzą do waszych uszu, niekoniecznie płynące z Radia SK, no to w tym momencie takie są i w kujawsko-pomorskim, i w pomorskim, i zachodniopomorskim, i dolnośląskim. Tam wszędzie teraz grzmi i uwaga, okolice Dolnego Śląska i Śląska także przepowiedziano możliwe opady gradu dzisiaj.
1: Prawdziwe grzmoty będą też w ten weekend na Narodowym w Warszawie, bo wtedy przejmuje go Mata z dwoma koncertami. Jeżeli macie się ochotę wybrać, no to tylko w SC do zdobycia bilety wpadajcie na SK.pl. No i zgłaszajcie się po odbiór biletów na Matę.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Lidersowa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kochasz zwierzęta, naturę lub pasjonujesz się wypiekami? Zamień pasję w zawód. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie to twoja szansa. Zostań technikiem weterynarii, hodowcą koni, agroogrodnikiem, ekspertem agrobiznesu, architektury, krajobrazu, turystyki lub technologii żywności. W szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. W ZSEO mamy także zagraniczne praktyki Erasmus. ZSEO Tarnów. Rozumiemy edukację, dostarczamy rozwiązania. Wejdź na www.zseo.tarnów.pl.
8: I po reklamie.

0: tego duetu nikt na świecie się nie spodziewał, a okazuje się, że niemal każdy potrzebował. Bring Your Life, Madonna wraca razem z Sabriną Carpenter. I super, że robią to na antenie Radia SK jeszcze przed 18.
1: I za chwilę imprezka w SC, takich brzmień na pewno nie zabraknie, ale już po 18 zaopiekuje się wami Michał Hanczak.
0: Zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Postaw na doświadczenie, które widać w portfelu. 20 lat tradycji i dualnego nauczania. Rzemieślnicza branżowa szkoła pierwszego stopnia w Tarnowie. Teoria w szkole, a prawdziwa praktyka i twoje własne pieniądze u najlepszych pracodawców w regionie. Stolarz, mechanik, elektryk, kucharz, fryzjer, piekarz, lakiernik samochodowy. Nie ucz się o pracy, zacznij pracować z mistrzami. Trwa rekrutacja. Wejdź na szkołyrzemiosła.tarnów.pl. Zdobądź fach, który się opłaca.
7: Fording zaprasza na wyprzedaż rocznika. Dynamiczny SUV Ford.

0: Connecting T5 już za 124 900 zł z ubezpieczeniem OC/AC lub instalacją LPG za złotówkę.
1: Zapraszamy do dealera. Józef Sowa, lider spółka ZOO. Bogumiłowice, Mikołajowice 198.
2: Żyła sobie mała szprotka, co nie miała nigdy płotka. Płotki śmiały się z tej szprotki, więc kupiła płot, nie płotki. Hornbal. Porządne ogrodzenia stalowe w kolorach imitujących drewno. Wytrzymałe, piękne. Sam je przywieziesz, sam je zamontujesz. Cieszyć będą wszystkich. Blachodach. Produkujemy w Tarnowie. Odwiedź nas przy Świętej Trójcy 3 i przekonaj się na własne oczy, jak piękne są nasze ogrodzenia stalowe.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
5: Skoda.
6: Gdy Iga wygrywa w Paryżu,
7: gdy Robert strzela na wyjeździe,
6: gdy siatkarze gromią do zera, wiesz o tym pierwszy. SK Sport News. SK Sport News. Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata. SK Sport News w Radiu SK.
8: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill, autoryzowany salon Weber World.
12: Jeśli liczyliście na oglądanie gwiazd w nocy, to niestety mamy złe wieści. Przygotujcie się na przelotne opady deszczu. Warto rano uważać w drodze do pracy, bo może być ślisko. Deszczowa aura utrzyma się do popołudnia. Później nie powinno padać, ale pogoda będzie daleka od idealnej.
11: Sponsorem programu jest właściciel firmy Profis Grill z Brzozówki, oferujący grille gazowe, elektryczne i węglowe firmy Weber. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Rządowy pakiet CPN obowiązuje jednak do piątku. Czy będzie przedłużony?
14: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowym rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran.
13: O czym informował Michał Skolimowski. Hiszpania, Irlandia i Słowenia nie będą transmitować Eurowizji. To potwierdzili dziś publiczni nadawcy z tych krajów. Przyczyną decyzji jest udział Izraela w konkursie. Finał konkursu w sobotę w Wiedniu.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
6: SK Sport News.
13: Pierwsze w historii z Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: SK Tarnów News.
15: Michał Reszczyński. Pistolet i amunicja w rękach domowego agresora. Policjanci ze Szczucina zatrzymali 60-latka, który znęcał się nad rodziną. Na jego posesji mundurowi znaleźli nielegalną broń i ponad 100 sztuk naboi. Napastnik usłyszał już zarzuty. Gmina Ciężkowice planuje modernizację systemu zaopatrzenia w wodę. W ramach inwestycji powstaną nowe studnie, a także kompaktowe stacje uzdatniania wody.
16: Pozyskaliśmy ponad 6,5 miliona na to, żebyśmy mogli rozbudowywać to, co jest dla naszych mieszkańców najważniejsze.
15: Mówi burmistrz Jowita Jurgiewicz-Drąg.

Talk to me, tak wam zagrałem w Radiu SK w imprezie 12 po 18. No właśnie, mówcie do mnie, mówcie mi, co tam się u was wydarzyło albo dzisiaj, albo w weekend. Dzisiaj szukam takich historii o czymś, co wydarzyło się w waszym życiu teoretycznie bardzo prozaicznego, bo może to nie wiadomo, co to nie było, ale jednak w waszym przypadku to coś szalonego. Czyli krótko mówiąc, co takiego w ten weekend albo dzisiaj zrobiliście szalonego, co dla innych może wydawać się przyziemne. Czekam na wasze historie, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam będę grał Sugar Babes About You Now, już na przykład teraz. A potem jeszcze Jonathan PZ i Liwka, czy Terry Swims. Gdyby ktoś pytał, co ja takiego zrobiłem szalonego w ten weekend, a niby prozaicznego, to w ogóle uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, jaką zrobiłem, to skończyłem 40 lat. Radio SK. Ale już zamknijmy ten temat. Nie wracajmy do tego.

0: Kapitalny Teddy Swims, Mr. Know It All na antenie radiowska. Ola zapytana o to, co szalonego, choć trochę prozaicznego mimo wszystko zrobiła w ten weekend, albo dzisiaj, napisała mi, że w weekend spała 9 godzin. Ho, ho! W dorosłym życiu, zwłaszcza kiedy ma się dużo pracy albo dzieci na przykład, to rzeczywiście jest to szaleństwo i niezły wyczyn, także gratuluję. Za chwilę do tego tematu będę jeszcze wracał, zajrzę do głosówek, w których opowiadacie mi na Messengerze, co ostatnio u was się szalonego, choć niby prozaicznego wydarzyło. Też zagram za chwilę jeden z hitów Dua Lipy, czyli Levitating. Dua Lipa żąda 15 milionów dolarów od pewnej firmy produkującej sprzęt RTV, bardzo dużej, bardzo popularnej, za to, że ta firma bez jej zgody i wiedzy wykorzystała na kartonach z telewizorami jej wizerunek. Po prostu ten wizerunek był niby na ekranie monitora na tym kartonie. No i sprawa teraz trafi do sądu. Czyli mamy już kolejną poszkodowaną przez kartony. Teraz Dua Lipa, a kiedyś Hanka Mostowiak.
1: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama. Skoczysz do Carrefoura?
3: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
4: I po reklamie.

0: que te hace llorar.
1: Czy w sobotę Enrique zaśpiewał ten hit w Gdańsku? No, słyszałem od paru osób, że było naprawdę bardzo dobrze na tym koncercie. 19 minut nam zostało do godziny 19. Słuchacie imprezki Westy, Hanczak z tej strony. Ja was dzisiaj pytam o to, co szalonego, chociaż z pozoru może i prozaicznego, zrobiliście w ten weekend albo dzisiaj. Łukasz się odezwał na Messengerze Eski.
2: Witam.
1: Cześć.
2: Szalone to było w niedzielę. Wyjechałem o godzinie 16 motorem do piekarni po bułki. Wróciłem po 3 godzinach, mając na liczniku 124 km przejechane.
1: No to powiem ci, że masz niezły kawałek do tej piekarni. No ale widocznie Łukasz jest wyznawcą zasady, że jak się jedzie po bułkę paryską, to do Paryża.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

Jest coś wciągającego w tym refrenie. A wszystkie hity zaczynają się wesele, dlatego Flora od Maćka Musiałowskiego oczywiście na naszej antenie zagościła. Bardzo zdolny aktor i piosenkarz, jak się okazuje też. To nowość na naszej antenie, a za kilka chwil będę miał dla was bilety na koncert innego młodego Matczaka. Bądźcie czujni, za chwilę wracamy z biletami.

0: lubisz.
1: Oraz mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
2: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
3: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
2: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
3: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
2: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
1: Mrówka, Tarnów ulica Czysta 5, Zakliczyn Krakowska 2. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.

0: moje, to kupuję.
1: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
2: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
1: Gdy siatkarze gromią do zera.
3: Wiesz o tym pierwszy.
1: SK Sport News.
3: SK Sport News.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18. Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
3: SK Sport News w Radiu SK.
4: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz.
3: Poleca Radio SK.
5: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Teraz. SK łączy pokolenia.

0: Polska reakcje. Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi. Sformułowanie Gen Z.
1: Gen Z.
2: Pokolenie młodych.
1: Tak mówisz? Chciałem angielski znać.
0: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
3: No można się zakochać, nie? No.
4: Nie, no tak.
0: SK Reakcje. SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami. Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie. Hanczak, zapraszam.
5: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: I po reklamie.
0: SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. To propozycja nie tylko dla studentów. Już 23 maja na kampusie Akademii Tarnowskiej odbędą się juwenalia. Na scenie pojawią się m.in. Baciary, Grupson i Zalia. Możecie wpadać od 16. Impreza potrwa do 22, a później afterparty. A to coś dla fanów planszówek i nie tylko. Już w piątek, 15 maja w Domu Kultury Westerplatte odbędą się planszówki młodzieżówki. Mogą wpadać zarówno początkujący gracze, jak i bardziej zaawansowani. Jeśli nie macie ekipy, spokojnie, na miejscu kogoś poznacie.
10: Muzyką się żyje.
0: Mata w romantycznej odsłonie? No tak można w skrócie opisać jego nowy hit pod tytułem Echo, ale co ja wam będę opisywał, ja wam po prostu go zagram. Słuchajcie uważnie imprezki za kilka minut. Co więcej, będę miał dla was bilety na jego najbliższy koncert. Ten w piątek, The Best of Mata na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawią się największe hity tego rapera, pewnie Echo też, ale jeżeli chcecie się przekonać, to najpierw przekonajcie mnie, że jesteście największymi fanami Maty w tym kraju. Czekam na sk.pl, tam się można zgłosić. Święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. To kawałek Daj Daj, a premiera w najbliższy czwartek. Na razie Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka. Daj, daj, to był taki sprzedawca, a nieważne. Teledysk powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, słynne Waka Waka. Kolejne skomplikowane słowa. To była oficjalna piosenka Mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem, ciągle ją gramy w Radiu SK.
11: Imprezka.
12: Imprezka.
11: Imprezka.
0: I na pewno zagram w tej godzinie coś od Shakiry. Akurat nie będzie to Waka Waka, ale też bardzo znany hit, a po 20 jeszcze pewna nowość, ale nie Daj Daj. Na razie dam Alexa Warrena, Fever Dream, za chwilę Kungs i Galaxy na początek, minuta po 19, tu Hanczak. Dobry wieczór.

0: Dawid Podsiadło bardzo lubi grać na stadionach. W czerwcu kolejna jego trasa, obrotowy tour, ale wcześniej, bo już w najbliższy weekend dwa koncerty Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Cześć Magda, witam cię serdecznie.
1: Cześć, witam ciebie i wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Wyciągnąłem cię z SK.pl. Ty nie jesteś największą fanką Maty w tym kraju, bo jest jedna fanka, która jest jeszcze większa. Kto to taki?
1: To moja córka Pola.
0: Naprawdę musiałaś z nią jeździć po całym mieście, kiedy ona się dowiedziała, że Mata jest u was w mieście?
1: Tak, jak się dowiedziała, że Mata jest w Rzeszowie, to było tylko jedno. Mamo, musimy jechać. I jeździłyśmy w okolicach hotelu, krążyłyśmy, w końcu pojawił się on. Siedział na schodach, przed hotelem. Był pisk, było hasło Mata i wyszedł z samochodu. No i były zdjęcia i autografy. Było
0: niesamowite,
1: super.
0: Niesamowite. Czy twoja córka ma 7 lat?
1: Nie.
0: Nieco więcej. Ale to jest niesamowite, że nadal jest tak, że idole działają tak na fanów i fanki, że są gotowe naprawdę jeździć za nimi wszędzie, szukać, piszczeć, cieszyć się tym, potem nie spać nocami, bo to jeszcze długo przeżywają. I
1: oczywiście,
0: tak jest, rozumiem,
1: tak.
0: Swoją córką. Słuchaj, no dobra, no to na PGE Narodowy w Warszawie w piątek. Dasz radę przyjechać?
1: Ależ oczywiście.
0: Tak? Razem z córką?
1: Tak, razem z córką.
0: Ale ja nie mogę obiecać, że Mata akurat da sobie zrobić zdjęcie i będzie siedział na schodach. Ale koncert da na pewno. The Best of Mata.
1: Otóż to.
0: No to w takim razie podwójne zaproszenie dla was już teraz od Radia SK. Gratuluję. Och, aż zasięg się zgubił. I usłyszałem tylko jakieś echo i szum. No dobra, to teraz gitarka i pośpiewajcie sobie dziewczyny trochę, już na spokojnie. Echo to jest najnowszy singiel od Maty, gramy w Radiu SK, a kolejne bilety wkrótce, sk.pl, tam się zgłaszacie.

patrzę, bo mi się głos za to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nowy trochę. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Wam tego robić, wam też nie radzę, drodzy dorośli, po co? Jeszcze się okaże, że nie umiecie tego zrobić w ogóle. Po co się stresować, prawda? Tame Impala i Jenny za chwilę.
1: Reklama.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

lubicie niespodzianki, albo lubicie wyjazdy, a najlepiej wyjazdy niespodzianki, to Jazzy Candy Night w Radiu SK w Impreza. A jeśli chodzi o wyjazdy niespodzianki, to w sumie to my takie wam prezentujemy w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. Ta akcja wróciła, już się można do niej zgłaszać. Co więcej, już można wygrywać

0: I Aleksandra, nasza słuchaczka, razem ze swoją koleżanką, jako pierwsze bilety na odlot ściśle tajny dostały. Posłuchajcie, jak to było dzisiaj rano.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: No i tu w sumie zaczyna się cała zabawa, bo nie wiadomo, dokąd dziewczyny polecą razem z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiadomo tylko, kiedy ten wylot. W ostatni weekend maja. Jeżeli chcecie dołączyć do takiego wyjazdu w ciemno, nie boicie się wyzwań, lubicie przygody, to zgłaszajcie się koniecznie. Tylko przez naszą apkę można się do tej zabawy zgłosić, także ściągnijcie na swój smartfon, jeżeli jeszcze nie macie aplikacji Radia SK. Wchodzicie, zgłaszacie się, czekacie na telefon. Jeszcze w tym tygodniu kolejne bilety lotnicze, no i oczywiście też zaproszenie do hotelu z noclegiem, wiadomo, to wszystko będziemy wam wręczać. Odlot ściśle tajny na koniec maja, ale ekipę kompletujemy już teraz. A tymczasem ja gram dalej i tutaj nic tajnego nie mam, od razu powiem. Kaśka Sochacka i Szum. 13 minut do godziny 20.

You Are, bo naprawdę to jest bardzo wiosenna nowość, chociaż niektórzy zaraz powiedzą, jaka nowość, przecież to jest hit, który ma ponad 20 lat. To prawda. Milky, Just The Way You Are powstało na początku lat 2000, ale ostatnio dostało drugie życie dzięki Davidowi Guetcie, który zremiksował ten numer po tym, jak stał się wiralem w sieci. Pomieszał tu jeszcze z kawałkiem klasycznym od ekipy Stardust, takim klasycznym imprezowym. No i wyszło pięknie, moim zdaniem. Mam nadzieję, że wam też się podoba i wpadło w ucho. Głosujcie na SK.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli tak właśnie jest. A za chwilę 20, po 20 numer 1 gorącej dwudziestki. New Religion od Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727.

0: złotych netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: SGA Tarnów. Na czasie.
8: Michał Reszczyński. Animacje, konkursy z nagrodami, słodkie upominki i występy taneczne. Tak w skrócie zapowiada się Dzień Dziecka w Centrum Sztuki Mościce. Przygotowano szereg atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i tych nieco starszych. Na scenie wystąpi też grupa młodzieżowa zespołu pieśni i tańca Świerczkowiacy. To już 31 maja. Start o godzinie 11. A już jutro w filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Marka Tumiłowicza Rocks and Roads. Początek o godzinie 16.30.
9: Muzyką się żyje.
10: Eurowizyjna machina ruszyła na dobre. To jest ten tydzień, kiedy fani tego konkursu nie myślą o niczym innym. Jutro w Wiedniu pierwszy półfinał Eurowizji, ten, w którym o awans do finału powalczy Polska. W tym roku reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray.
11: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham.
10: Tak, Alicja mówiła w naszym studiu, piosenka łączy w sobie m.in. gospel i rap. No, Alicja wystąpi jutro jako 14 z 15 półfinałowych prezentacji. Do sobotniego finału przejdzie dziesiątka. Jutro na Ale głosować będą mogli widzowie m.in. z Niemiec, Portugalii czy Włoch. Ale kciuki trzymajmy już dzisiaj, bo już dzisiaj tak zwana próba jurorska. To jest właśnie ten występ, który będzie oceniony przez komisje jurorskie z poszczególnych krajów. O Eurowizji na bieżąco piszemy na SK.pl, a na naszym YouTubie znajdziecie odcinek programu SK Reakcje z Alicją w roli głównej.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
10: Minęła już 20, Michał Hanczak z tej strony. Witam was bardzo serdecznie, fajnie, że jesteście. No to ja wam zagram. Dua Lipa, Be The One, za chwilę PZ, Matka z Bałagany i Plan B też będzie, ale obiecywałem New Religion, Bibi Rexha, Faithless. No to od tego zacznijmy.

0: Bad Dreams, czyli złe sny. No ja mam nadzieję, że nic złego wam się nie przyśni. Na wszelki wypadek jeszcze się nie kładźcie. Zwłaszcza, że po pierwsze przed nami jeszcze rap 20 o 23, a po drugie już teraz zagram pewną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Zara Larsson postanowiła zabrać nas na taką dziewczęcą wycieczkę, można powiedzieć, dlatego że wydała nową wersję swojego albumu Midnight Sun i na tej płycie znalazły się znane już wcześniej piosenki z oryginalnego krążka w nowych remiksach, często też wykonane w duetach z innymi artystkami. Tam między innymi znalazła się Shakira. No i dziewczyny razem zagrały i zaśpiewały kawałek Euro Summer. No i teraz właśnie ten kawałek wam zagram, czyli Zara Larsson w duecie z Shakirą. Czy mieliście to w bingo na ten rok? Bo ja niekoniecznie i w sumie to jestem całkiem zaskoczony.

0: Marian, nasz słuchacz, napisał, że jest stewardem i ten tydzień zaczął od tego, że zaspał do pracy na lot, no i poleciała pewnie jakaś tam premia z tego powodu. Ale mam nadzieję, że nadrobisz to wszystko. No trzeba sobie po prostu jako budzik ustawić eskę i wtedy się budzicie z najlepszymi hitami na czasie, takimi jak Magnetic od Bausy na przykład. Ten hit za nami. A na pobudzenie takie imprezowe, nie wiem czy słyszeliście, mamy program Eska Life Remix. Powrócił po niemal dekadzie przerwy. Mocno imprezowe granie zawsze w piątki od 20. Im później, tym mocniej grają m.in. Armin van Buuren, ale też inni bardzo znani producenci. To w piątek oczywiście, ale jeżeli ktoś chciałby się tak pobudzić imprezowo w inny dzień tygodnia, bo go na przykład czeka impreza w inny dzień tygodnia, albo po prostu chce posłuchać sobie mocnego klubowego grania, to Eska Life Remix przez całą dobę mamy dla Was w naszej apce na smartfony. Także ściągajcie apkę Radia Eska i słuchajcie kiedy chcecie. A za chwilę Shawn Mendes, będą też potrzebne smartfony, ale żeby do mnie zadzwonić, także bądźcie czujni.
1: Radio Eska. Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio Eska.

0: mnóstwo innych atrakcji przez cały maj. Czwartkowe spotkania z markami, upominki i nagrody. Optyk Bossowska zaprasza. Plac Sobieskiego w Tarnowie.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Tak, właśnie gramy w Radiu SK. Hity zawsze na czasie. Give me more Britney Spears. 15 minut nam zostało do 21. Ja się potknąłem, ale to tam nie szkodzi. Program na żywo, więc nic nie wycinamy. No i teraz też na żywo można do mnie zadzwonić pod 664-402-302. Zabawa polega na tym, że ja zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Pytanka gotowe. Zobaczymy, kto się dodzwoni. Halo, witam serdecznie.
1: A witam.
0: A witam, a jak masz na imię?
1: A Paweł.
0: A Paweł, ale a

0: Paweł czy Paweł? Paweł, dobra, odpowiadasz Paweł. Na literkę P oczywiście na moje pytania. Co można zjeść na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
1: No, twoją ulubioną pizzę.
0: No, a ty nie lubisz? Przecież chyba prawie każdy lubi
1: Kocham.
0: Pizzę. No właśnie. No to lecimy dalej w takim razie. Co ładnie pachnie na pierwszą literę twojego imienia?
1: Pieniążki. Pieniążki nie śmierdzą.
0: No to wiadomo. A myślałem, że powiesz perfumy, ale widać, że po prostu trafiłem na faceta, który myśli głównie o portfelu.

Nam nie jest wszystko jedno. Nam zależy, żeby wam było dobrze, żeby wszystko u was było dobrze i staramy się wam poprawiać w Radiu SK humor. Lor, wszystko jedno, wszystko źle, tuż przed godziną 21 na antenie Radia SK, a za kilka chwil oczywiście będziemy dalej ten humor poprawiać hitami na czasie i rap 20, która startuje punktualnie o 23. Mati Fuczyło już się kręci po radiu, także dzisiaj zagra wam 20 waszych ulubionych rapowych kawałków.

0: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2.

0: 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: SGA Tarnów. Na czasie.
10: Michał Reszczyński. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oddział w Tarnowie, zaprasza miłośników podróży i odkrywania świata na kolejną prelekcję. Tym razem spotkanie poświęcone będzie dwóm krajom Afryki Zachodniej. Lucyna Mucha opowie o Senegalu i Gambii. Wydarzenie odbędzie się w środę 20 maja o 17.30 w siedzibie tarnowskiego oddziału PTT przy ulicy Piłsudskiego. A jeśli wolicie bardziej nietypowe kierunki, to 15 maja możecie wpadać do sali klubowej PTTK przy ulicy Żydowskiej. Tam odbędzie się spotkanie z Waldemarem Malinem, który opowie o wyprawie do Czeczenii.

0: Eska.
1: Eska Tarnów News.
2: Zbliża się kolejna noc muzeów. Jakie atrakcje z tej okazji przygotowano w Tarnowie? O tym dziś w magazynie informacyjnym Radia Eska Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. 29 wystaw, 49 wydarzeń i 3 dni atrakcji. Tak będzie w tym roku wyglądała Noc Muzeów w Tarnowie. Wydarzenie za każdym razem przyciąga rzesze zwiedzających. Gdzie tym razem warto zajrzeć? O tym w naszym materiale.
3: Ewa Łączyńska-Wis, dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Po raz kolejny Tarnowska Noc Muzeów. Z radością informujemy, że będzie trwała aż 3 dni od 14 do 16 maja. W tym roku to 22 organizatorów, to 27 miejsc. Są 4 nowe miejsca na mapie Tarnowskiej Nocy Muzeów. To jest Bima, Galeria Kwintesencja, Aktywna Kuchnia, Towarzystwo Dobrego Smaku. Zaprezentujemy 29 wystaw i 49 wydarzeń. W tym też są nowe formaty, jak na przykład DJ sety i afterparty.
4: Marcin Borys, zastępca dyrektora Muzeum Ziemi Tarnowskiej. W tym roku Noc Muzeów, jeżeli chodzi o oddziały Muzeum Ziemi Tarnowskiej, będzie to 6 jednostek naszego muzeum. W przeciwieństwie do poprzednich lat nie będzie Muzeum Zamek w Dębnie, ponieważ no, tu przygotowujemy się do dużego remontu zamku. Zamek, tam już ekspozycja jest nieczynna, w związku z tym w tym roku nie będzie Dębna. Natomiast utrzymujemy liczbę 6 oddziałów, w których będzie Noc Muzeów. Będą to wszystko oddziały funkcjonujące w Tarnowie. I najwcześniej zaczynamy w Muzeum Etnograficznym, bowiem też stało się tradycją, że jeżeli mamy Noc Muzeów, to jednocześnie mamy też Dzień Hetmański. W tym przypadku jest to 8 już Dzień Hetmański w związku z 465. rocznicą śmierci hetmana Jana Tarnowskiego. W sobotę 16 maja zaczynamy od godziny 9 turniejem uczniczym o buławę hetmańską. W zasadzie aż do godziny 18 uczestnicy Dnia Hetmańskiego będą mogli wziąć udział w różnych wydarzeniach, różnych atrakcjach. Między innymi mamy zaplanowaną prezentację grup rekonstrukcji historycznej, turniej uczniczy, promocję książek, pokazy walk rycerskich, pokazy warsztaty rzemieślnicze. To wszystko będzie się działo na dziedzińcu Muzeum Etnograficznego. Tutaj przy tym przypadku tej imprezy współorganizatorem jest Radosie dla numer 1 Starówka oraz Tarnowskie Centrum Kultury. I płynnie po Dniu Hetmańskim przechodzimy właśnie do Nocy Muzeum w Muzeum Etnograficznym. W tym przypadku proponujemy Państwu wystawę stałą dotyczącą historii i kultury Romów, a także wystawę czasową poświęconą tematyce babcinej izby, czyli jak wyglądało życie na przełomie XIX-XX wieku właśnie w tradycyjnej chłopskiej zagrodzie, w tradycyjnym chłopskim gospodarstwie. Oprócz tego oddział proponuje dla najmłodszych

Młodszych rysunkowe etnokracja, więc różnego rodzaju atrakcje związane z formami plastycznymi. Kolejne oddziały to Galeria Panorama, funkcjonująca na dworcu kolejowym w Tarnowie. W ostatnich latach tutaj nie było Nocy Muzeum, w tym roku Noc Muzeum wraca na dworzec kolejowy i od godziny 17 do 22 proponujemy zwiedzanie wystawy stałej fragmentów Panoramy Siedmiogrodzkiej. Dzieła, które przyciąga do Tarnowa wciąż wielu zwiedzających, wielu miłośników sztuki, a także proponujemy najmłodszym muzealne podchody, tutaj między innymi muzealne puzzle, gra memory, również różnego rodzaju zadania, zagadki związane z szeroko pojętą tematyką właśnie Siedmiogrodu, Panoramy Siedmiogrodzkiej, także działania plastyczne, podobnie jak w przypadku Muzeum Etnograficznego. Kolejny oddział to Regionalne Centrum Edukacji o Pamięci na ulicy Mościckiej. W zeszłym roku tutaj nie mogła się odbyć Noc Muzeów ze względu na awarię. W tym roku już zapraszamy, proponujemy zwiedzanie wystawy stałej, ale także wystawy czasowej pod nazwą Nekropolia Polskich Oficerów w Charkowie, Piatich Chatkach, fotografia Andrzeja Świderskiego. Jest to wystawa planszowa przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej i prezentująca właśnie prace związane z odkrywaniem zbiorowych mogił ofiar zbrodni katyńskiej na terenie Charkowa. Oprócz tego proponujemy tutaj stanowisko rekonstrukcji historycznej i niezawodowej grupę rekonstrukcji historycznej imienia 16 Pułku Piechoty, a także dwie propozycje o godzinie 18:00 gra edukacyjna Niezwykłe i zwykłe życie wybitnych Polaków oraz o 20:00 zajęcia edukacyjne Jak żyło się w PRL-u, trudności i radości. Oprócz tych trzech oddziałów rozsianych na terenie Tarnowa, czym później zmierzamy w kierunku rynku, czyli od godziny 18:00 kolejne trzy oddziały. Tradycyjnie Muzeum Ratusz, Galeria Sztuki Dawnej i tutaj wystawa sarmacka, więc możemy zobaczyć przykłady uzbrojenia, przykłady szkła i porcelany, portretu sarmackiego, wszystko co jest związane z tą tematyką. Oprócz tego taką dodatkową atrakcją będzie prezentacja makiet przedstawiających Tarnów i budynki Tarnowa i regionu w różnych epokach historycznych. Tradycyjnie też wejście na wieżę i tu zaznaczeniem, że to jest jedyna atrakcja, która jest odpłatna ze względu na dużą liczbę chętnych, tu musimy pewne ograniczenia wprowadzić. A także pomiędzy godziną 18 a 22 dla najmłodszych działania edukacyjne, animacyjne, szyfry i grymasy. Jeżeli chodzi o tarnowski rynek, to mamy jeszcze Muzeum Historii Tarnowa i Regionu, czyli kamienice Rynek 2021, gdzie również wystawa stała poświęcona wybitnym postaciom z historii Tarnowa, ważnym wydarzeniom, ale również interesująca wystawa, gdy przedmiot staje się zabytkiem, czyli nowości w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Na tej wystawie prezentujemy pozyskane w ciągu ostatnich lat nabytki, najciekawsze przykłady nabytków, obiektów, które trafiły właśnie do zbiorów Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Przede wszystkim chcemy tą wystawą podziękować osobom, które w formie darowizn, w formie właśnie przekazów oddają często niepotrzebne im już rzeczy z domowego magazynu, z domowego garażu, ale też pamiątki rodzinne po najbliższych świadomie przekazują do muzeum, żeby tu znalazły swoje miejsce i były pokazywane. Więc jest to idealna okazja, żeby zobaczyć te niezwykle interesujące, niezwykle ciekawe przedmioty. Na wystawie będzie obecna kuratorka wystawy pani Dorota Lewicka, więc jeżeli ktoś chciałby porozmawiać, dopytać, czegoś się dowiedzieć, będzie taka okazja. Pani Dorota Lewicka będzie też miała wykłady, takie mini wykłady na temat tarnowskich kamienic. Nie tylko kamienic przy rynku 2021, takich charakterystycznych, ale w ogóle na temat tarnowskich kamienic i te mini wykłady zaplanowane są na godzinę 19 i 20:30. Oprócz tego proponujemy spotkanie z żołnierzem Armii Austro-Węgierskiej, taka mini rekonstrukcja historyczna, a także zagadki i zadania dla najmłodszych. No i ostatnie

0: Natomiast o godzinie 20 bardziej się skupimy na postaci samej Zofii Stryjeńskiej przy okazji tego oprowadzania kuratorskiego. Także myślę, że warto, zwłaszcza, że wystawa cieszy się ogromnym powodzeniem. Tu mamy już tysiące zwiedzających, którzy wciąż przybywają do Tarnowa z całej Polski, więc jest to okazja również dla Tarnowian, żeby jeszcze zobaczyli te wspaniałe prace, które są własnością miasta Tarnowa, przechowywane w depozycie i tutaj dzięki przychylności miasta możemy prezentować i prezentujemy, co jest chyba wspólną reklamą i zarówno dla muzeum, jak i dla miasta.
1: SK Tarnów.
2: Mówi ksiądz Piotr Pasek, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie.
3: Muzeum Diecezjalne po raz kolejny otwiera się na Noc Muzeów. Rzeczywiście zgłosiliśmy na plakacie, że do godziny 22 jest muzeum otwarte, ale oczywiście każdego zabłąkanego jeszcze chodzącego i pragnącego spotkać się z piękną sztuką w naszych zbiorach chętnie przyjmiemy i oprowadzimy. I rzeczywiście w naszej ofercie to przede wszystkim wystawa stała, czyli Galeria Sztuki Średniowiecznej, jedna z najcenniejszych w Polsce, a nawet na świecie można powiedzieć, no bo rzeczywiście zbiory wykraczają nawet poza granice naszej ojczyzny obecnie, czyli jest to tak zwana sztuka szkoła krakowsko-spiska. Kolejnym bardzo ważnym elementem, który chcielibyśmy Państwu zaprezentować, to oczywiście pasja kolekcjonerstwa. I Państwa oprowadzimy, bo będą przewodnicy wykwalifikowani w tej branży, które będą opowiadać o kolekcji Olgi Majewskiej i pasji kolekcjonerstwa. Będzie sam osobiście przyjdzie pan Bronisław Usarz, kolekcjoner, który zbierał przez całe życie rozmaite pamiątki z życia związanej z Tarnowem, ale chyba jego najbardziej ukochanym i zawodowo wypływającą pasją to była numizmatyka. I przekazał Muzeum Diecezjalnego złote i srebrne monety, medale, numizmaty, ogólnie mówiąc, związane z pontyfikatem Jana Pawła II. I obiecał, że od godziny 18 do 22 będzie po prostu czekał na pasjonatów sztuki i będzie o pasji kolekcjonerstwa i o zdobytych, wyjątkowych zabytkach opowiadał. Kolejnym bardzo ważną, powiedzmy, pasją kolekcjonerską to jest oczywiście też już inaugurujemy tą nocą muzeum, kolekcja Norberta Lipuczego. Chcę w tym miejscu wspomnieć, że ten rok, 2026, jest kolejną rocznicą, już okrągłą rocznicą, bo to będzie chyba 30. rocznica śmierci Norberta Lipuczego, który właśnie przekazał nam wspaniały dar kolekcjonerski. Przede wszystkim obrazy malowane na szkle, piec huculski. No i oczywiście będzie to też okazja do zaprezentowania kolekcjonera, jak również właśnie tej pasji kolekcjonerskiej. Nasze muzeum, oprócz tej, powiedzmy, stałej galerii, którą możemy każdego dnia w godzinach urzędowania odwiedzać, przygotowało dla Państwa wyjątkową również nowość, bo wystawę czasową. Wernisaż wprawdzie rozpocznie się już we czwartek. Ta cudowna, wyjątkowa wystawa Roberta Rumina, mieszkającego w Jamnicy koło Nowego Sącza, prezentuje ikony i dlatego, jak już tutaj Państwo zauważyliście, pewnie w naszej galerii pojawiła się namiastka tej ikony, bo święta Maria Magdalena u podnóża, można powiedzieć, tej gotyckiej, pięknej Marii Magdaleny, która została w tamtym roku zakonserwowana. Pan ikonopista Robert Rumin nie dał rady właśnie w sobotę być, żeby wtedy rozpocząć wernisażem tą noc muzeum i dlatego przełożyliśmy na ten dogodny termin czwartkowy, dlatego bardzo, bardzo serdecznie już niniejszym zapraszamy na ten wernisaż. W miejscu wystawy czasowych dom mansjonariuszy nad Olgą Majewską. Kolejnym bardzo ważnym takim dla Tarnowa wydarzeniem wystawa czasowa tarnowskich malarzy zatytułowana Ecce Homo. Myśmy mieli właśnie pod koniec marca wernisaż. Wystawa też cieszy się wielką popularnością, zainteresowaniem, bo jest to, można powiedzieć, nowoczesne podejście do tematu Ecce Homo. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy. Oczywiście dla widzów najmłodszych jest szereg przygotowanych niespodzianek, rozmaite gry planszowe, zabawy, quizy. To będzie przede wszystkim inspiracją do tego, że całe rodziny, od najmłodszych, którym bliska jest sztuka, można powiedzieć, ta sakralna, ta historyczna, gotycka, ale dla tych, którzy poszukują coś nowego,

0: nowoczesnego, a nawet z pogranicza innego obrządku jak ikona. To wszystko Państwo znajdziecie w Muzeum Diecezjalnym, na co serdecznie zapraszam.
1: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Niedbała, prezes Fundacji Bema 20. Bema 20, oczywiście na ulicy Bema 20, zaprasza Państwa już czwartek na godzinę 19 na wernisaż wystawy malarstwa Tomasza Głowacza z cyklu Ciężar Światła. Dodatkowo podczas tego wydarzenia, mówiąc w odpowiednim slangu, odpowiednią muzę zadba DJ Breakpoint Vinyl. Bardzo serdecznie zapraszam.
2: Paweł Piszczek, prezes małego stowarzyszenia Towarzystwo Dobrego Smaku Małego Leprężnego. W ogóle nie umawiam się z księdzem, a wyglądało tak, jakbyśmy się umówili, bo poszliśmy razem w Lipuczego, to znaczy zupełnie osobno w niego poszliśmy. Natomiast mam nadzieję, że to jest takie dopowiedzenie do tej wystawy, która tutaj będzie, lub odwrotnie. W każdym bądź razie, jesteśmy troszeczkę mniejszą instytucją i troszeczkę mniejsze przestrzenie mamy, całe 35 metrów kwadratowych na Placu Rybnym, gdzie Was serdecznie zapraszamy i za Waszym pośrednictwem wszystkich tarnowian czy turystów, którzy będą to nasze miasto oglądać. Chcemy na tych 35 metrach wyczarować taką przestrzeń związaną z Lipuczem, ale w kontekście bardzo określonym, w kontekście winiarskim, no bo jednak jest to postać, poza wszystkim innym, która to wino tutaj tworzyła, kreowała, no także czołowy dostawca win mszalnych. Więc pokażemy tam zbiory, a właściwie fragmenty tylko malutkie zbiorów z kolekcji Jerzego Sztylera, którego pewnie wszyscy Państwo znacie, znakomitego znawcy wina, ale także antykwariusza, kolekcjonera i człowieka, który, śmiem twierdzić, jako prywatna osoba ma największe kolekcje związane z Lipuczym oraz i Lipuczego, różnego rodzaju artefakty. I te rzeczy chcemy Państwu pokazać i o nich oczywiście opowiedzieć i nimi zagospodarować przestrzeń, ale żeby nie było tak tylko i wyłącznie na sucho, to chcemy również zaproponować Państwu degustację tokajskich win, ale taką degustację komentowaną. Będę tam opowiadał o tych winach troszkę. Będziemy na nie patrzeć, delikatnie smakować i wąchać i się cieszyć i porównywać to wszystko z tym, co tam mamy. Zapraszamy w sobotę na Plac Rybny. Nie mam adresu, napisaliśmy 4. Znajdziecie nas po takim ładnym szyldzie, który tam jest, Towarzystwo Dobrego Smaku. Napisaliśmy to 4, bo tak, czemuż by nie. Słuchajcie, zapraszam bardzo serdecznie. W sobotę 16 maja od godziny 17 do 22 oglądamy fantastyczne, absolutnie wyjątkowe, unikatowe zbiory Sztylera i degustujemy dobre tokajskie wina, no bo Sztyler to Tokaj. Zapraszam.
3: Adam Pikusa, reprezentuję Aktywną Kuchnię. 16 w sobotę zapraszamy do Aktywnej Kuchni. Będziemy prezentować nowe prace Marty Wojciechowskiej, zatytułowane Kup Pan Misia. Przewrotny tytuł, ale myślę, że będzie ciekawie. Oprócz tego posiadamy bardzo dużo prac, które są z nami od początku. Są to prace również użytkowe, szkło użytkowe. Marta Wojciechowska jest, myślę, że znana, więc nie będę dużo opowiadał. Szymon ma bardzo dużą różnorodność, jeżeli chodzi o prace, bo to są grafiki, to jest malarstwo, to jest węgiel. Atrakcjami, jeżeli chodzi o ten wieczór, bo będziemy dostępni od 17 do 22, będzie Marta Wojciechowska, będzie wykonywała grawer dla chętnych osób, które zakupią jej szkło z dedykacją, a Szymon będzie tworzył portrety na żywo. Będą to portrety rysowane przez niego, też dla chętnych. Myślę, że będzie to bardzo ciekawe doznanie.
4: Nazywam się Ewa Bujak, jestem wykładowcą naszej wspaniałej placówki pod tytułem Akademia Tarnowska. Chciałam Państwa zaprosić, wszystkich dużych, małych, najmniejszych i największych, na wystawę prac naszych studentów, bo to będą dyplomy. Być może jeszcze będą prace studentów drugiego roku. To jest z Wydziału Wzornictwa, dyplomy modowo-odzieżowo-celowe, czyli tak naprawdę tutaj zajmujemy się projektowaniem ubioru, który ma konkretne przeznaczenie i ma służyć dobru i ogółu i społeczeństwu. Więc serdecznie zapraszam do gmini. Wystawa będzie otwarta od 9 do 21, z tego co się tu zorientowałam. Więc serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.
5: Kazimierz Klimkiewicz, prezes Stowarzyszenia Tarnowskich Artystów Plastyków i Galerii Arteka, którą reprezentujemy. 14 maja odbędzie się wernisaż wystawy Collage. Jest to wystawa, którą wymyśliła Krystyna Baniowska-Stąsiek, ale zaprosiła do udziału też artystów z naszego stowarzyszenia, tych, którzy zajmują się akurat tą techniką kolażu. Okazało się, że jest kilka osób, które nakleja obrazki, więc uzbierał się taki skład: Piotr Barszczowski, Piotr Figiel, Andrzej Grabowski, nowy nabytek naszego stowarzyszenia, Kazimierz Klimkiewicz, Lidia Połeć-Kantor, Stefania Mazur, Teresa Szuszkiewicz,

0: Anna Śliwińska, Wojciech Ruszel i Bożena Wojtanowska. W takim składzie wystąpimy właśnie na tej wystawie, na którą serdecznie zapraszamy. A 17, czyli w sobotę o godzinie 18 będzie oprowadzenie. Gdyby ktoś nie mógł być na wernisażu 14 o 18, to zapraszamy 17 o tej samej godzinie na oprowadzenie, na której oczywiście będą autorzy, udziałowcy tej wystawy.
1: Bogusław Hynek, Centrum Sztuki Mościce. Ja chciałbym Państwa zaprosić na wernisaż wystawy niezwykłego artysty polsko-bułgarskiego Sławomira Chrystowa. Artysta urodził się w Bułgarii, tam studiował u takiego też wybitnego artystę Jawora Canewa. Pomimo tego, że jest Bułgarem, osiadł na stałe w Polsce, ukończył Akademię Sztuk Piękną w Krakowie, uprawia grafikę, rysunek, malarstwo. Co ciekawe, inspiruje się Orientem, sztuką Persji, sztuką Indii i też włoskim Quattrocento. Na wystawie zobaczą Państwo około 35 prac, w tym dwa jego najważniejsze cykle. To są ilustracje do rękopisu znalezionego w Saragosie i do Decameronu. Wernisaż jest zaplanowany na piątek, 15 maja na godzinę 21, także mam nadzieję, że będzie to odpowiednia pora, żeby spotkać się z Państwem przy lampce wina i też w gronie artysty, który będzie indywidualnie oprowadzał po tej wystawie. W sobotę również ta wystawa będzie czynna i również artysta będzie dostępny w godzinie od 17 do 20.
2: SK Tarnów.
3: Paulina Michałek. Tarnowskie Towarzystwo Fotograficzne przygotowało dwa wydarzenia. 14 maja, czyli w czwartek o godzinie 20 w restauracji Porta Sei na ulicy Stowińskiego. Wystawa trzech autorów. Elżbieta Litwora, Bogdan Litwora i Jarosław Wrona. Jest to Przejścia Abano 2026. Wystawa opowiada o ekstremalnej i symbolicznej wędrówce przez przełęcz Abano w Kaukazie, o odwiecznym przepędzaniu stad przez góry, będącym przejściem między porami roku, światem natury i odchodzącą tradycją prostego życia. To jest pierwsze wydarzenie, które chcemy Państwu zaproponować. Natomiast drugie, już 16 maja, czyli w sobotę, między godziną 15 a 17 w Tarnowskim Centrum Kultury, otwarte spotkanie Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Będzie to cykl wykładów w programie Podniebne kadry, Hubert Burzawa i Paweł Wadas, Sztuka na ścianie, kolekcjonowanie fotografii jako element aranżacji wnętrz, Ewa Serafińska i Tomasz Sobczak, Skąd się wzięłaś fotografia, Dariusz Koblański, Street Photo w 30 minut, Jak widzieć zdjęcia zanim się wydarzą, Rafał Koścień, Fotografia w komiksie, komiks fotografii, Bogdan Litwora. Mam nadzieję, że to będzie doskonała okazja do spotkania, inspirowania się nawzajem i wspaniałych wrażeń fotograficznych.
4: Beata Wrzos, specjalistka do spraw popularyzacji nauki w Pasażu Odkryć. W tym roku Pasaż Odkryć zaprasza Państwa 16 maja, czyli w sobotę, od godziny 15.30 do godziny 21.00. Będziecie Państwo mogli zwiedzić Pasaż Odkryć. W tym roku skupiamy się na pokazaniu Państwu kontrastów. Już samo zwiedzanie będzie właśnie przybliżeniem tych kontrastów, dlatego że nasza nowoczesna ekspozycja znajduje się w historycznej kamienicy przy Rynku 4. Natomiast oprócz zwiedzania, czyli takiej standardowej naszej aktywności, zaprosimy Państwa też na dwa spotkania. Pierwsze spotkanie odbędzie się o godzinie 16. Będziemy chcieli, żeby ono trwało mniej więcej do godziny 17.30, ale zobaczymy, bo to będzie zależało od Tarnowian, od naszych gości. Będzie to forum dyskusyjne o nazwie Strefa AI. No i właśnie tutaj mamy nowoczesność. Zaraz powiem o tej tradycji. Tutaj mamy nowoczesność. Rzeczywiście chcemy z Tarnowianami porozmawiać o sztucznej inteligencji. Chcemy zobaczyć, jakie mają doświadczenia. Będzie to wszystko się działo pod okiem naszego mentora, pana doktora inżyniera Marcina Skobla z Akademii Tarnowskiej. Pana, który pracuje na co dzień ze sztuczną inteligencją właśnie. Zapraszamy osoby, które lubią dyskutować, rozmawiać, ale też te, które lubią się po prostu przysłuchiwać. Te, które znają się na sztucznej inteligencji. No i zapraszamy też tych, którzy w ogóle nic nie wiedzą o sztucznej inteligencji, ale chcieliby się czegoś dowiedzieć. No to jak już jest nowo

rozmawiać, ale też te, które lubią się po prostu przysłuchiwać, te, które znają się na sztucznej inteligencji. No i zapraszamy też tych, którzy w ogóle nic nie wiedzą o sztucznej inteligencji, ale chcieliby się czegoś dowiedzieć. No to jak już jest nowo

0: czasów współczesnych, kiedy w naszej kamienicy po prostu jeszcze kilkanaście lat temu mieszkali mieszkańcy Tarnowa, po prostu zwykli ludzie.
1: Ewa Łączyńska-Witz, Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Ja jeszcze chciałam dopełnić ten bardzo ciekawy program, mówiąc o wydarzeniach, które odbędą się w miejscach, w których przedstawiciele dzisiaj nie mogli być z nami. W czwartek o godzinie 17:00 Galeria Hortar będzie wernisaż wystawy z cyklu Lekarze w Hortarze. W Tarnowie mieszkają talentowane osoby. Także, jak się okazało, w środowisku lekarskim tarnowskim są także osoby, które pasjonują się sztuką, które tworzą sztukę i chcą się z nią podzielić. Tym razem zaprasza Galeria Hortar na wernisaż wystawy chirurga Łukasza Wojtarowicza. Tytuł wystawy Szybko, sprawnie w perspektywie, czyli ołówek w ręce chirurga. Czwartek, godzina 17:00. Oprócz tego będzie można, jak zwykle, zobaczyć także stałe wystawy, m.in. Dekalog czy wystawę Stanisława Rodzińskiego Dobry Duch. To też są duże nazwiska sztuki. Serdecznie zapraszamy do Hortaru. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych już od kilku lat organizuje Noc w Plastyku. To jest niezwykłe wydarzenie, które odbędzie się w piątek. Zapraszam od godziny 17:00 do 22:00. Będzie kiermasz, okazja do zakupu w bardzo atrakcyjnych cenach, naprawdę bardzo ciekawych wyrobów, rękodzieła, pięknych przedmiotów, które wykonują uczniowie liceum. Potem od godziny 17:30 do 19:00 będą warsztaty dla dzieci i młodzieży otwarte, na które nie trzeba się zapisywać. Poprowadzą je także utalentowani uczniowie szkoły. Będą oprowadzenia po szkole, to będą oprowadzenia po wystawach, a także oprowadzenia po pracowniach. No i tradycyjnie już będą trzy wernisaże trzech wystaw. Liceum Plastyczne proponuje zawsze wystawę utalentowanego dyplomanta, osobę, która jakiś czas temu skończyła tę szkołę, a także osoba, która no, jest zasłużona, ma już duży dorobek artystyczny. Tym razem zapraszają na wystawę pana Polaka, pana Własnowolskiego oraz młodej dyplomantki Zuzanny Zbiegieł. Te wernisaże są o godzinie 19:00 i tradycyjnie już w plastyku kino plenerowe. Jeżeli pogoda pozwoli, a mamy nadzieję, że tak, będą pokazy animacji przygotowane przez uczniów. Jest to też zawsze bardzo ciekawa propozycja. Także na rynku w Tarnowskim Centrum Kultury, to Rynek 5, wystawa związana już z 40. Tarnowską Nagrodą Filmową i w imieniu organizatorów Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a także Tarnowskiego Centrum Kultury serdecznie zapraszamy. O godzinie 18:00 w piątek będzie wernisaż wystawy Remembering Krzysztof Kieślowski, wernisaż z udziałem autora wystawy Piotra Jaksy, a także spotkanie poświęcone twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Tę wystawę będzie także można zobaczyć w sobotę od godziny 10:00 aż do 22:00. W piątek zapraszamy na rynek, to jest Pub Alert i ich ogródek, tak zwany backstage, Rynek 9. Tam w ramach wydarzenia, które rozpocznie się o 21:00 i potrwa na pewno do 22:00, ale myślę, że trochę dłużej, zagra DJ Celownik, DJ Kozak, Breakpoint, który wcześniej rozgrzeje się u Bema, Joe's, Tomku i Flavanoidy. Inicjatorem tego wydarzenia jest oddolna grupa skupiająca tarnowskich DJ-ów i nazywa się właśnie Flavanoidy. Zapraszamy, pozdrawiamy, wstęp wolny. W imieniu Azotów, grupy Azoty S.A., która posiada przepiękny zabytek, jakim jest Willa Kwiatkowskiego w sercu Mościc, zapraszamy po raz kolejny już na zwiedzanie tego wyjątkowego obiektu, a także nocne zwiedzanie ogrodu. Otwarcie willi, ogrodu Eugeniusza Kwiatkowskiego, wnętrza stylizowane na lata 30, zdjęcia historyczne zakładów, filmy archiwalne, a także kącik fotograficzny, malowanki dla dzieci, no i też wyjątkowa okazja do zwiedzenia ogrodu nocą. Willa Kwiatkowskiego będzie otwarta od godziny 15 do 22. Nowość. Plac Rybny się bardzo zagęszcza, tym razem Plac Rybny 2. To jest galeria Kwintesencja. Tym razem w sobotę od godziny 17 do 22 będzie wystawa szkiców malarskich i rysunków Józefa Czapskiego. Aktualnie trwa rok Józefa Czapskiego. To wybitny twórca, ale także niezwykła postać, bardzo ważna dla polskiej kultury, więc będzie okazja z bliska przyjrzeć się jego pracom, a także pracom grafik artystów z nurtu École de Paris. To będzie też wyjątkowa okazja, będzie można zobaczyć obraz artystki Marie Mutter, co jest wielką gratką tego wydarzenia. Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w tym roku postanowili podziałać pod Bimą, więc noc pod Bimą w sobotę od godziny 18 do 21, czyli także blisko Placu Rybnego, tam będzie dużo się działo. Żydowskie historie, nie zabraknie opowieści, atrakcji, serdecznie zapraszają. Co roku także Tarnowska Katedra, która jest wielkiej klasy zabytkiem w Tarnowie i mieści się w sercu Tarnowa, zaprasza serdecznie do swoich wnętrz. Od godziny 19 do 21 będzie można zwiedzać

Zwiedzać nocą katedrę. Będzie też specjalnie otwarta krypta biskupów tarnowskich, a o 19.30 po katedrze oprowadzi wszystkich chętnych ksiądz Sebastian Musiał. Rok temu na Tarnowskiej Nocy Muzeów zadebiutował ze swoją kolekcją malarstwa Artur Grodziński, który prowadzi biuro architektury.

0: godziny 17 do 22 i tam poza tym, że będzie można zobaczyć tę wystawę, będzie to już ostatni dzień wystawy dyplomów, to także utalentowana młodzież z Liceum Plastycznego przygotowała warsztaty. Odbędą się przez 3 godziny od 17 do 20, co pływa i lata, morskie istotki z mitów i legend. To są też warsztaty otwarte, na które po prostu można przyjść z dziećmi. Natomiast przez 3 godziny od godziny 18 do 21 młodzi autorzy prac, uczniowie, dyplomanci Liceum Plastycznego będą oprowadzać wszystkich chętnych po wystawie. Multimedialne Centrum Artystyczne w sobotę. Będziemy czynni od 17 do 22. Wystawa bardzo ciekawej, utalentowanej artystki, absolwentki Wydziału Sztuki Kamili Jajkowskiej pod tytułem Zabaweczki. To jest wystawa obiektów rzeźbiarskich, inspirowana i naturą, ale także kobietą. No i na zakończenie zapraszamy do nas w sobotę o godzinie 19.30. Będziemy mieć wernisaż nowej zbiorowej wystawy. Ta wystawa nazywa się Crash. To jest taka wystawa o nadmiarze emocji, przebodźcowaniu, z którym teraz się mierzymy, ale też o tym, że czasami jest tak, że właśnie jakaś taka sytuacja trudna może przerodzić się w coś budującego.
1: A ja przypomnę, tegoroczna Noc Muzeów w Tarnowie potrwa od 14 do 16 maja.
2: SK Tarnów News.
1: Tarnowski magistrat chce rozprawić się z korkami na ulicy Narutowicza. Będą nowe pasy i światła. O szczegółach mówi Grzegorz Wałęga, dyrektor Tarnowskiego Zarządu Dróg Komunikacji.
3: Mamy takie zadanie w budżecie projektowe w chwili obecnej, które realizujemy. Jest już na ostatniej fazie realizacji. Jest to przebudowa skrzyżowania pod cmentarzem, czyli skrzyżowanie ulicy Narutowicza z ulicą Tuchowską. Rozdzielamy na każdym wlocie pasy do prawo skrętu i do jazdy na wprost, czy też do lewo skrętu, jeśli chodzi o ulicę Tuchowską. Wprowadzamy sygnalizację świetną włączoną do systemu ITS. Wprowadzamy przejazdy rowerowe dla rowerzystów, żeby było bezpiecznie i uważamy, że jeżeli już będzie rozdzielenie tego ruchu jadących wprost i skręcających, to wtedy te korki w znaczącym stopniu się rozładują.
4: Wiadomo, kiedy to może zostać wprowadzone?
3: Na razie, tak jak powiedziałem, mamy zadanie projektowe, opracowujemy dokumentację. Do października ta dokumentacja ma być wykonana. Będziemy szukać dofinansowania zewnętrznego, aplikować z gotowym projektem, no, w celu pozyskania tych środków wykonania tych robót.
4: A nie będzie tutaj problemów z tym sąsiadującym cmentarzem w żaden sposób? No bo to pewnie tam też konserwator zabytków ma pieczę nad tym.
3: Jeśli chodzi o cmentarz, który jest, tak jak pan wspomniał, pod nadzorem konserwatora zabytków, w niego nie ingerujemy. Odsuwamy się w stronę wschodnią. Jest tam na tyle terenu, żeby ten teren pozyskać pod inwestycję drogową bez dokonywania wyburzeń obiektów budowlanych. Jest to szerokość, ilość miejsca wystarczająca, żeby pomieścić tą całą naszą infrastrukturę niezbędną do wykonania tych robót.
4: No dobrze, a jak wygląda kwestia ulicy Lwowskiej? Mam tutaj na myśli jeszcze ten wcześniejszy etap prac. Trwały konsultacje z PKP. Na jakim to jest obecnie etapie?
3: Jeśli chodzi o ulicę Lwowską, etap trzeci, który jest obecnie realizowany, nazwa nie sugeruje jakby kolejności wykonywania, tylko kolejność opracowywania dokumentacji projektowych, dlatego nazywa się etap trzeci, a jest realizowany jako drugi. Tak, jeśli chodzi o PKP, wstępne uzgodnienia mamy zielone światło, które pozwoliły wykonawcy przyjąć sposób ingerencji i sposób prowadzenia robót, które są konieczne do wykonania, aby tą niweletę drogi pod wiaduktem kolejowym zmieścić. Mówię tu o ingerencji w ławy fundamentowe wiaduktu kolejowego. Mamy już złożony przez wykonawcę projekt technologiczny przeprowadzenia tych prac. Był on jeszcze przez nas zweryfikowany. Nasze uwagi trafiły do wykonawcy. W najbliższym czasie ma złożyć, jakby uwzględnić te poprawki i wtedy do ostatecznego uzgodnienia wysyłamy do PKP i myślę, że w niedługim czasie wejdziemy na te roboty.
4: A jak wygląda jeszcze kwestia kładki?
3: Jeśli chodzi o kładkę dla pieszych, wszelkie dokumenty, które gdzieś tam w toku postępowania, jeśli chodzi o dokumentację poprzedniego autora, mamy już wyprostowane. W ramach nadzoru autorskiego mamy już poprzeliczane, poprzyjmowane odpowiednie przekroje, odpowiednie materiały. Zbrojenie, jeśli chodzi o przyczółki, i znajduje się już na terenie budowy. W pierwszej połowie maja wykonawca ma już zmobilizować maszynę do wykonywania pali, które będą fundamentami tej kładki i mają się już rozpocząć te prace palowe, fundamentowe pod ten obiekt.
4: Dobrze, i tutaj jak wiemy też wykonawca remontu na ulicy Lwowskiej zażądał od miasta dodatkowych pieniędzy. O jakie tutaj kwoty chodzi i też z jakiego powodu właśnie żąda tych środków?
3: Wykonawca wystąpił do nas z roszczeniem o zapłatę kosztów tak zwanych stałych. Są to koszty stałe, które nie są zależne od przerobu w danym miesiącu na budowie. Są to koszty na przykład biura budowy, placów składowych, placu magazynowych.

0: magazynowych, jak również kadry zarządzającej i kadry prezesów, czyli tych najwyższych, nie w 100%, tylko w odpowiednich procentach. Skąd takie żądanie? No, wykonawca, startując do tego przetargu, liczył w ofercie, że te roboty potrwają 11 miesięcy i przez te 11 miesięcy te koszty stałe miał policzone. Teraz jest na tej budowie, koszty stałe dalej są ponoszone przez wykonawcę, a nie ma ich już jakby wyliczonych w tej ofercie, stąd z takim roszczeniem do nas wystąpił.
1: Mniej więcej wiadomo tutaj, o jakich kwotach możemy mówić?
0: Na podstawie pierwszych rozmów z wykonawcą oczekiwał on od nas kwot około 350 tysięcy w skali miesiąca. Oczekiwania wykonawcy były takie, że będzie to kwota stała ryczałtowa co miesiąc do końca tego roku. Nie przystaliśmy na takie rozwiązanie. Chcemy, aby wykonawca co miesiąc przedstawiał nam faktury, dowody poniesionych kosztów stałych do weryfikacji, więc co miesiąc będziemy taką weryfikację przeprowadzać. W zależności od miesiąca, od intensywności czynników, które generują te koszty stałe, nie wiem, nawet nośników energii. Te koszty mogą być różne, ale będziemy mieć przynajmniej kontrolę nad tymi kosztami.
1: A to nie opłacało się na ten okres po prostu przerwać budowę?
0: Czy opłacało się przerwać? To by nic nam nie dało, bo szereg rzeczy, które pomimo tego znikomego postępu robót się pojawiło podczas... No, gdybyśmy przerwali robotę, nie mając rozwiązań pod wiaduktem kolejowym na przykład, wykonawca nie wykonałby koniecznych rozbiórek, no wtedy byśmy nie namierzyli niezinwentaryzowanych, nie wiem, sieci uzbrojenia. Więc czekając, wpuszczając go na budowę, mielibyśmy kolejne elementy, które mogłyby po prostu wyniknąć i znowu przesuwać, więc ten czas nie przyczyniłby się pozytywnie na skrócenie czasu realizacji, bo dużo w tym czasie udało się rzeczy wyprostować, nawet zinwentaryzować i rozwiązać za pomocą nadzoru autorskiego.
1: Dobrze, chciałem też zapytać o remont ulicy Błotnej w Tarnowie, bo już jakiś czas temu ogłoszono przetarg. Na jakim to jest obecnie tutaj etapie?
0: Przetarg został ogłoszony, wpłynęło 6 ofert. W tym momencie oferta, która jest najbardziej korzystna, jeśli chodzi o cenę, jest badana przez nas, ponieważ wykonawca musi wyjaśnić rażącą niską cenę, więc czekamy na takie wyjaśnienie. Jeżeli wyjaśnienie będzie nas satysfakcjonowało, czyli będzie rzeczowe, merytoryczne do przyjęcia, wówczas dokonamy wyboru tej oferty i po upływie odpowiedniego czasu, który pozostali wykonawcy mają na czas odwołanie, zostanie podpisana umowa.
1: A jak wygląda kwestia ronda turbinowego? Bo jak wiemy, tutaj taka jedna z większych inwestycji, też czas gra kluczową rolę.
0: Tak, czas jest bardzo kluczowy w tym momencie. Jak Państwo wiecie, projektantem tego ronda pod świtem, czyli w zbiegu ulicy Krakowskiej na Rutowicza, jest ten sam projektant, który miał dokumentację projektową na ulicę Lwowską. Zwróciliśmy się oczywiście zgodnie z prawem budowlanym do tego projektanta z informacją, że planujemy rozpocząć roboty i poinformowaliśmy go o tym, oczekując spełnienia nadzoru autorskiego w myśl prawa budowlanego. Był kontakt wspólnika pana Reja, który był właścicielem tej firmy, że dobrze, będzie pełnił taki nadzór autorski zastępczy i w pewnym czasie zadeklarował się, że przygotuje kosztorys inwestorski zaktualizowany, który jest potrzebny do przetargu, żeby oszacować wartość zamówienia. Sam sobie wyznaczył termin, tego terminu nie spełnił, nie odbierał korespondencji, jakby sprawa wróciła do punktu wyjścia, tylko no, straciliśmy 2 tygodnie na jego odpowiedź i 2 tygodnie oczekiwania na naszą odpowiedź, więc takim zabiegiem nic nam nie pomógł, tylko nam zaszkodził, ponieważ straciliśmy parę tygodni czasu. W tym momencie poinformowaliśmy go, że w związku z brakiem kontaktu z jego strony wypowiadamy umowę o pełnienie nadzoru autorskiego, no i idziemy taką ścieżką, która została przyjęta na ulicę Lwowską, gdzie ten nadzór autorski będzie wyłoniony w drodze przetargu lub zapytań ofertowych.
1: Jak długo to potrwa?
0: Będziemy to prowadzić równolegle z przetargiem na realizację robót, także nie powinno być z tego tytułu opóźnień.
1: Dobrze, i na koniec chciałem zapytać jeszcze o ulicę Batorego. Jak jest tutaj obecnie etap prac? I podobno pojawił się też nowy termin zakończenia. Czyli dobrze pamiętam, to jest koniec sierpnia.
0: Tak, pojawił się nowy termin zakończenia robót, który de facto nie jest... No, o tym mówiło się już od bardzo dawna, że wykonawca będzie z takim roszczeniem do nas występował. Mało pocieszające, ale zawsze jest to przedłużenie terminu, a nie zwiększenie kwoty robót, czyli nie roszczenie finansowe, więc to jest plus mały, ale jest. Zakończenie robót tak jest przewidziane na koniec sierpnia. Dokumenty, które przedstawił nam wykonawca, zarówno warunki atmosferyczne, jak i sieć niezinwentaryzowana lub jej stan techniczny gazociągu, czy innych sieci, czy wodociągów, który opóźnił jego roboty, no, były tak przedstawione, że musieliśmy je uwzględnić, stąd ten termin

0: koniec sierpnia tego roku.
1: Przypomnijmy, początkowo remont ulicy Batorego miał zakończyć się w maju.
2: SK Tarnów.
1: Nie tylko projekcje konkursowe, wystawy i koncerty. W ramach jubileuszowej 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej zaplanowano również szereg spotkań z twórcami filmowymi.
3: Magdalena Piątek, dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal, na którym przede wszystkim chcemy stworzyć przestrzeń do

0: oprócz projekcji konkursowych w Kinie Marzenie będzie można zobaczyć również dodatkowe tytuły wyselekcjonowane do bloku projekcji specjalnych. Wśród nich blok trzech filmów krótkometrażowych ze studia Munka. Są to filmy Bez reszty w reżyserii Jakuba Prysaka, Bloodline w reżyserii Wojtka Węglarza i Oświecenie w reżyserii Pawła Modzelewskiego. Wszyscy troje spotkają się z nami w Tarnowie po projekcji. Oczywiście nie mogę nie wspomnieć o chyba najważniejszej projekcji specjalnej tego roku. Dzień Świra w reżyserii Marka Koterskiego. Jest to film, który pokazujemy dlatego, że tegorocznym laureatem Nagrody za Całokształt Twórczości jest Marek Kondrat, który właśnie tego wieczoru, 29 maja, spotka się z widzami w Tarnowie, dostanie nagrodę i porozmawia z nami po projekcji filmu. Co więcej, tego wieczoru będzie z nami obecny również reżyser Marek Koterski, ale niestety bilety na ten wieczór zostały już wyprzedane.
1: O pozostałe można zadbać.
0: Tak, zdecydowanie należy, bo mamy nadzieję, że nie jest to pierwszy i ostatni sold out na tym festiwalu. Festiwal potrwa w tym roku do 30 maja i wtedy zapraszamy Państwa oczywiście na galę wręczenia nagród, któremu świetnie koncert Jerzy Dziuduś-Matuszkiewicz. Ale nie będzie to ostatnie wydarzenie tegorocznej edycji, ponieważ 13 czerwca w ramach takiego podsumowania, epilogu, spotkamy się podczas projekcji specjalnej filmu Doroty Kędzierzawskiej Sny pełne dymu i tej projekcji również będzie towarzyszyć spotkanie i to całkiem dobrze obsadzone, ponieważ będzie z nami zarówno reżyserka, jak i odtwórcy głównych ról Krzysztof Globisz, legendarny aktor, i Żaneta Łabucka, któremu towarzyszy na ekranie.
1: Oczywiście o całym programie możemy przeczytać na stronie dedykowanej festiwalowi tarnowskanagrodafilmowa.pl. Tam także informacje na temat bieżących dostępności biletów na poszczególne spotkania.
0: Tak jest. Nie wiem, czy w tym momencie, jak to mówię, jak to jest emitowane, jeszcze są karnety, bo dziś rano zostały słownie dwa, a być może nawet już jeden. Ale jeżeli nie karnet, to na pewno bilety pojedyncze. Bardzo się staraliśmy, żeby te ceny były przystępne i takie właśnie są. Bilety na projekcje konkursowe kosztują 15 zł, na projekcje specjalne 10. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Rezerwujcie miejsca już teraz, bo tak jak wspomniałam, miejsca uciekają, rozchodzą się i mamy nadzieję na pełne sale.
1: A ja przypomnę, Festiwal Polskich Filmów Pełnometrażowych w Tarnowie startuje 22 maja. Więcej na tarnów.sk.pl.

Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.

0: ciebie dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap 20 w Radiu SK 18.

0: Pyta się Michał, dokąd tak pędzisz? Będzie co będzie, mała, nie będę lepszy dla niej.
1: Gia, Mata i Polo G w Radiu SK na miejscu 18. Tydzień temu byli już bardzo bliscy tego, aby wypaść z rap 20. Mam tu na myśli to, że byli na miejscu 20. Przed Matą też PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling, ale w temacie Maty to, jeżeli macie ochotę wpaść na jego koncert 15 maja na Stadionie Narodowym, to słuchajcie koniecznie Eski. My codziennie rozdajemy bilety na to wydarzenie, więc zgłaszajcie się na sk.pl, a teraz już gramy miejsce 17. To Nobody Loves You, a więc Oki.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

0: Nie ucieknę i bardzo dobrze. Quebo na Fide, Zalia i Faust na miejscu 16. Tym razem to skok z 19, choć w pewnym sensie Quebo na Fide jednak uciekł. Szkoda, że to zrobił. Mam jednak jakąś taką cichą nadzieję, że może kiedyś jeszcze postanowi pod jakąś inną ksywą zarapować coś, albo zaśpiewać, albo zrobić cokolwiek innego, byle artystycznego. Czekam na to bardzo. Natomiast poza tym czekaniem możemy też zagrać dobry rap. Jonathan, Białas, Solar i Nikoś to tym razem duży spadek z miejsca drugiego na 15. A mam na myśli kawałek Nie da się zasnąć.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: w nowym domu, więc gdzieś w ogrodzie śpi.
1: Ale i tak mnie nie ma, w nim jestem na mieście, robię deal.
0: Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem.
1: Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem.
0: Dla mnie życie już na zawsze.

0: czuć.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Wracamy do najlepszego polskiego rapu, a to wy układacie nam playlistę SKPL, tam głosujecie w Rap 20. Przed nami 10 najlepszych rapowych numerów, a to dlatego, że 10 wcześniejszych już zagraliśmy. Mati Fuczyło to ja, odliczamy razem, a więc jedziemy dalej. Przed chwilą miałem okazję zapowiedzieć Lipsa i jego Strach, potem była też nowość, zupełna nowość od Chivasa, to Nieodpowiedzialne, tak nazywa się ten kawałek, a teraz czas na kolejny kawałek od Gipsa. On był tydzień temu na miejscu trzecim, teraz to już tylko 10. Pamiętajcie, aby głosować, aby nie wypadł ten numer w przyszłym notowaniu, bo byłoby szkoda. W końcu to mega dobry numer. Sami zresztą sprawdźcie. Win.
2: Rap 20. Głosuj na SKPL 10.

0: Mata i jego echo to miejsce 8 rap 20 i to jest zupełna nowość w tym notowaniu, a więc bardzo wysoko cenicie tego pana i wcale mnie to nie dziwi. Tym bardziej nie dziwi mnie wybór tego utworu, bo w końcu to nowość, która moim zdaniem jest mega dobra i to miejsce o tym dokładnie świadczy. SK.pl, tam głosujecie, a SK.pl, tam też możecie zgłaszać się do konkursu, w którym możecie zgarnąć bilety na wydarzenie, na którym Mata na PGE Narodowym 15 maja zagra kawałki swoje najlepsze, te najbardziej popularne, tak zwane The Best Of. Jedziemy dalej, teraz czas na miejsce siódme, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep, Frascati. Taco ostatnio zagrał już jeden ze swoich koncertów, Liwka była razem z nim na scenie i wyglądało i brzmiało to bardzo dobrze, ale dobrze brzmi też singiel.
1: Rap 20 w Radiu SK 7.
2: Krople deszczu na mym karku, w płaszczu mam schowany

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk i zostawi go na bruku. Niech odzyska swoją bluzę.

0: Rio na żywo to Whitechor 2-1-1-5, Kizo i Palar na miejscu 6 rap 20, skok z miejsca 12. To jest numer, na który trzeba było czekać latami, ale kiedy już się pojawił, to pojawił się w słusznej sprawie. Pytaliście o niego wiele, wiele, wiele lat, zresztą mówił mi o tym sam Whitechor, ale teraz pojawił się ten kawałek z myślą o innych, to znaczy to kawałek, który bardzo pomaga charytatywnie, bo cały dochód z niego idzie na fundację Cancer Fighters. Podobnie zresztą jak Biz na Raka i ciągle tutaj jestem od BDS-a. Mogę wam zdradzić, że ten kawałek z Mają Mecan jeszcze dzisiaj się tutaj pojawi, ale o tym nie teraz. Czas na miejsce piąte to Gips i Kukon. Ty masz. Swoją drogą uważam, że Gips naprawdę mocno wchodzi w rap 20, bo to chyba, jeżeli dobrze liczę, trzeci kawałek Gipsa dzisiaj, a ten skoczył z miejsca 18 na piąte.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

otwarte. No i trzeba powiedzieć, że jednak ten kawałek naprawdę wysokie lokaty okupuje już od wielu tygodni. Brawo Zamsone, czekamy na kolejne rzeczy i mam nadzieję, że czekamy też na zajrzenie Zamsone tutaj do studia Rap 20. Ale zanim Zamsone w studiu, to jeszcze California. California Love i White 2115.

Ze Amsona i jego Znana, to miejsce czwarte rap 20. Mijają już kolejne tygodnie od premiery tego numeru, a on trzyma się bardzo dobrze. Tak dobrze, że tydzień do tygodnia nie zmienił zupełnie miejsca. Z czwartego na

0: Walter 2115, jego California Love to miejsce trzecie rap 20 tym razem. Już teraz mogę wam zdradzić, że na całe podium rap 20 w pewnym sensie będzie poświęcone 2115, bo przechodzimy do miejsca drugiego, a to spadek z miejsca pierwszego. Dwa tygodnie z rzędu to była jedynka, teraz jednak dwójka, ale cały czas mega wysoko i to cały czas kawałek, który zrobił niesamowite rzeczy, który w pewnym sensie zarobił na fundację Cancer Fighters kilkaset milionów złotych. BDOS, Maja, Mecan i ciągle tutaj jestem. Dis na raka.
1: Rap 20 w Radiu SK 2.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: W tym tygodniu waszym zdaniem SK.pl. Tam głosujecie, tam kładacie playlistę i jak zawsze robicie to bardzo, bardzo dobrze. A ten kawałek już bywał na najwyższym miejscu podium i teraz jest nie inaczej. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to jedynka i wspomniałem o tym, że cała trójka naszego podium to tym razem kawałki z udziałem 2115. Na trzecim Whitechor, na drugim BDOS i na pierwszym BDOS z Miu i PZ-em. A ja to Mati Fuczyło. Dzięki za dziś. Słyszymy się dokładnie za tydzień o 23. Siemanko i pamiętajcie, aby głosować.
1: Rap 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

są, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front?

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

do psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się